0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Dom zaprojektowano tak, żeby przestrzeń wypoczynkowa znajdowała się w samym sercu mieszkania, a kolejne piętra widoczne były z tej perspektywy, jakby byli na statku. Lena nie miała pojęcia, ile dom liczy metrów kwadratowych, jednak architekt natrudził się, żeby wywołać taki właśnie efekt oszołomienia po wejściu. Kawał chaty. Mruknęła, łapiąc kpiące spojrzenie Alka, który przyglądał się jej teraz bez skrępowania. Pojęła, że to stały tekst każdego gościa będącego pierwszy raz w tym miejscu. Niczym go nie zaskoczyła. Jeśli zostawię gdzieś kluczyki do auta, pół dnia mogę ich szukać. Mruknął. Gdyby nie Dagmara, sam bym się tutaj zgubił. Lena spojrzała na kobietę w uniformie, która weszła już z imbrykiem. Uświadomiła sobie, że kobieta zaparzyła herbatę błyskawicznie, chociaż Alek nie zamienił z nią nawet słowa. Podała napar i od razu opuściła salon. Znów byli sami. Koszmarna sprawa. Odparła i uśmiechnęła się lekko, chociaż w głębi serca aż paliła ją ciekawość i chciałaby przyspieszyć tę jałową rozmowę. Wiedziała jednak, że to on musi zacząć. Powinna pozwolić mu zaatakować. Dopiero gdy ujawni swoje intencje, będzie mogła uznać tę wizytę za efektywnie spędzony czas. Dorzuciła, wzdychając. W takim lokalu lepiej mieć stałe miejsca do trzymania swoich rzeczy. Nie odpowiedział, bo te słowa dla żadnego z nich nie miały znaczenia. Patrzyła, jak mężczyzna bierze kryształową szklankę i powoli nalewa sobie bursztynowego płynu z karafki. Zdawało jej się, że już to kiedyś widziała. Dokładnie tak pokazują to na filmach.
2: Czego szukasz w tej okolicy?
1: Upił małych drinka i rozsiadł się naprzeciwko niej, rozkładając szeroko ramiona jak do lotu. Znów przed oczami miała jego młodszego brata, który poruszał się i manifestował swoją pewność siebie dokładnie w taki sam sposób.
2: Skoro już zgodziliśmy się, że porozmawiamy, liczę na wyjaśnienie, co tu robisz.
1: Zdziwiła się, że tak szybko zmienił zasady gry. Chcę mówić z Maksymilianem. To pilne.
2: A skąd pomysł, że go tu zastaniesz?
1: W jego dokumentach był ten adres.
2: Od lat nie mieszka już z nami.
1: Alek położył łokcie na kolanach i pochylił się ku Lenie. Chociaż dzielili ich nadal duży szklany stół i jakiś metr dywanu, poczuła niesamowitą woń męskich perfum. Była wprost oszałamiająca.
2: Zniszczył głos, jakby wyjawiał jej jakąś tajemnicę.
1: Musisz wiedzieć, że z Maksem nie jest dobrze. Co masz na myśli?
2: Jest najmłodszy w rodzinie i od zawsze sprawia kłopoty. Niczym innym się nie zajmuje, tylko wyciąganiem go z nich. A bądź pewna, że mam co robić w kancelarii. Mówię szczerze, jak jest, bo wygląda mi na to, że mamy wspólny cel.
1: Niby jaki? Zirytowała się i już chciała powiedzieć, że brat tego faceta jest pieprzonym indywiduum, ale się powstrzymała. Dobrze ci radzę, zawołaj go, zanim będzie za późno. Muszę z nim pogadać. A jeśli nie chce rozmawiać tutaj, niech stawi się do komendy. Inaczej my się po niego zgłosimy. Chciała dodać, że Noa zna adres, bo przecież widziała go na konferencji prasowej, ale ugryzła się w język.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Warszawę, okolice i całą Polskę.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

za smutek mój, a pani w dzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote.

panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Z dziennika żałobnego. Niemal nie ruszam się z miejsca, aż do chwili, kiedy wynoszą trumnę. Chcę powiedzieć tu, co wtedy czułam. Siedziałam sama obok twojej trumny. Złożyłam na niej głowę, przycisnęłam czoło. I w tej ogromnej rozpaczy zaczęłam do ciebie przemawiać. Powiedziałam ci, że cię kocham i że zawsze cię kochałam całym sercem. Powiedziałam ci, że ty o tym wiedziałeś. Że złożyłam ci ostateczną ofiarę z całego mojego życia i przyrzekłam ci, że nigdy nie oddam nikomu miejsca, jakie ty zajmowałeś w moim życiu. I że spróbuję żyć w taki sposób, w jaki ty byś sobie życzył. I wydawało mi się, że z tego chłodnego kontaktu pomiędzy moim czołem a trumną spłynęło na mnie coś na kształt spokoju i nadziei, że odnajdę jeszcze w sobie odwagę do życia. Czy była to tylko iluzja, czy też nagromadzenie płynącej od ciebie energii, przepełniającej zamkniętą trumnę i działającej w taki sposób, jakby to był akt miłosierdzia z twojej strony? Na amatorskim zdjęciu zrobionym z oddali widać karawan. Konie przyozdobiono kirem. Przy bramie przed domem przy bulwar Kellermann zebrała się grupa ubranych odświętnie mężczyzn. Fraki, cylindry. Gęstnieje tłum gapiów. Ludzie stoją wzdłuż ulicy. Zwykli przechodnie, dzieci, ktoś z rowerem. Kobieta chyba z koszem pełnym zakupów. Nie widać wyraźnie, fotografia jest w tym miejscu poruszona. Sobota to przecież dzień targowy. Wszyscy czekają na wyprowadzenie zwłok. Madame Veuve Curie. Cmentarz w Sceaux jest jak wiejski cmentarzyk. Leży na wzgórzu wśród drzew. Mniej więcej po środku, niedaleko murów, w cieniu kasztanowców, w prawej bocznej alei stoi grobowiec rodziny Curie. Piotr zostanie pochowany przy matce. Za trumną idą Maria w kapeluszu i podwójnym welonie z krepy, ojciec Piotra i brat Jacques Curie. Dzieci nie ma. Irena nadal u Perinów, Ewa z opiekunką w domu. Siostra Bronia i brat Józef dotrą kilka dni po pogrzebie.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja muszę tłumaczyć, znaczy nic nie muszę, ale mam potrzebę, bo też czuję się edukatorką. Tłumaczę jak dziecku. Słuchajcie, to jest jakiś rodzaj cierpienia, trudności. Mam takie doświadczenie. Wiele jest takich matek, rodzin, których to doświadczenie dotknęło, ale ja mam głos, ja mam odwagę, ja mogę o tym mówić. A po co? Po to, żeby coś się zmieniło.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wyjątkową artystką Natalią Niemen.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
7: Sanostol.
8: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.
9: No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
7: Sanostol?
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z dwóch najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
0: Dla wszystkich, którzy spędzają wakacje na Pomorzu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lata.

Deep Blue, tak ta filmowa produkcja się nazywa. George Fenton jest autorem tej filmowej muzyki. 20 sierpnia dzisiaj, dzień wyznawania miłości, słuchajcie, bardzo dobrze. Dziś także dzień komara, ale nie tego komara, którego śpiący człowiek ucina, tylko tego, który tnie człowieka niestety. No i spotkań z tymi komarami dzisiaj nikomu nie życzę. Życzę za to tego, by wyznawano wam miłość, skoro dzień wyznawania miłości mamy. Dariusz Zdańczuk, dzień dobry. Przed nami czwartkowe wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Pierwsze o 7:00. Fakty z prognozą pogody już za chwilę, ale najpierw jeszcze nieco muzyki, na przykład Strażnicy Galaktyki już teraz w naszym wakacyjnym radiowym kinie Electric Light Orchestra na tej ścieżce.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.

0: Mniejsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
2: Mamy 20 dzień sierpnia, mamy czwartek, mamy 7 rano. Dariusz Stańczuk, dzień dobry, witajcie. Nie jestem tutaj sam, bo jest ze mną Mateusz Bożek.
3: Zgadza się, witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Mateusz będzie przedstawiał nasze najświeższe co godzina fakty w RMF Classic. Zaczynamy.
4: Uwaga! Na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Śledź komunikaty. Takie wiadomości o świcie otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jak informuje jednak reporter RMF FM Kacper Wróblewski, mieszkańcy tych regionów nie mają powodu do niepokoju.
5: Dzisiejszy alert oznaczał jedynie, że polskie i sojusznicze myśliwce prewencyjnie patrolowały wschodnią Polskę, a miało to związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Od ostatnich wydarzeń, kiedy to 3 tygodnie temu rosyjska rakieta spadła na pole w pobliżu Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, zapadła decyzja o informowaniu SMS-ami mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia o tym, co dzieje się nad polskim niebem. Mieszkańcy tych dwóch wspomnianych wcześniej regionów powinni otrzymać teraz kolejną wiadomość o treści: uwaga, uwaga, uwaga, zakończył się zmasowany atak na obszarze zachodniej Ukrainy, brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty.
4: Prokuratura w Krośnie chce, by śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na węgierskiej autostradzie M3 zostało przeniesione do Polski. Wniosek o przyjęcie postępowania ma trafić do polskiego ministra sprawiedliwości. Ten wystąpi do węgierskiego odpowiednika i to do niego należy ostateczna decyzja.
6: Jeśli będzie decyzja pozytywna, śledztwo zostaje przekazane do prowadzenia po stronie polskiej. Prokurator otrzymuje dokumentację w sprawie, dowody zebrane do tej pory, do momentu przejęcia ścigania przez stronę węgierską. A także przekazywana jest nam osoba tymczasowo aresztowana.
4: Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Kierowca, przypominamy, został aresztowany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania katastrofy. Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zginęło w nim 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. W faktach RMF Classic ostrzegamy teraz przed burzami. Przechodzą lub niebawem przejdą nad Śląskiem, województwem łódzkim i Mazowszem. Najpóźniej do 11 obowiązują alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wydane dla obszaru od Opola przez Łódź, Posielce i Bielsko-Białą. Kierowców ostrzegamy także przed utrudnieniami na autostradzie A4 w Krakowie. Między węzłami Kraków-Tyniec-Skawina przewrócił się samochód dostawczy. Na jezdni w kierunku Katowic ruch odbywa się tylko lewym pasem.
7: Fakty o poranku w RMF Classic.
4: Pewne zwycięstwo Igi Świątek w 1/8 finału tenisowego, turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka pokonała francuskę Dion Paris w 2 setach 6-3, 6-3. Ten wynik potwierdza sporą przewagę naszej tenisistki, informuje Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
8: Mecz zamknięty w 1,5 godziny. Iga Świątek kontrolowała wydarzenia na korcie. Małe kłopoty na początku spotkania, bo w pierwszym gemie Polka dała się przełamać. Drugie przełamanie na korzyść Paris w końcówce drugiego seta. No trzeba przyznać, że gdy zwycięstwo Świątek było już blisko, to Paris potrafiła wejść na taki nieco wyższy poziom gry i jeszcze powalczyć. No może nie o odwrócenie losów całego spotkania, ale o przedłużenie emocji. To już jest 9 z rzędu mecz wygrany przez Igę Świątek, która, przypomnę, że przed przyjazdem do Cincinnati wygrała turniej w Toronto.
4: A w ćwierćfinale rywalką Świątek będzie Jelena Rybakina.
2: Tylko na południu cieplejsze, poza tym chłodne powietrze dzisiaj w Polsce, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. To dzisiaj w prognozie dla naszego kraju. Na południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, także z gradem, uważajcie, maksymalnie 19 nad morzem, do 24 w centrum, do 31 stopni Celsjusza najcieplej na południu Polski. A ja, jaka by nie była aura i pogoda za oknem, bardzo ciepło, jak zawsze was witam. Do 11 będę dzisiaj z wami przy śniadaniu mistrzów RMF Classic, Dariusz Stańczuk. Wakacyjnych smaczków i dzisiaj nie zabraknie, będą porady dla kierowców, wątki ekonomiczne, sportowe, do porannych gazet także zajrzymy. Konkurs nawet wakacyjny będę miał dla was z nagrodami, a wszystko przy wyselekcjonowanej specjalnie z myślą o was muzyce. To wakacyjne śniadanie mistrzów do 11. Brian Ferry, teraz Slave to Love. Ten właśnie przebój.

0: Tak, w wakacje bardzo delikatnie wychodzimy z objęć Morfeusza. Na przykład przy tej muzyce Thomasa Newmana. Muzyka to z filmu Ratując pana Banksa. Pan Maciej, nasz kolega Maciej, historyk. Teraz to jego czas w wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj opowiemy sobie o problemach z nakryciami głowy. Jędrzej Kitowicz opisywał, że w 1750 roku przybył do króla Polski, Augusta III Sasa, poseł tatarski. Przybył do króla i do Rzeczypospolitej z oświadczeniem przyjaźni od swego hana. Wjazd jego do Warszawy był konny. Asystowała mu chorągiew lekka przedniej straży naszych Tatarów litewskich i dworzanie panów polskich. Za nim wlekła się jego czereda na koniach. Chudych, odziana ubogo, w materię i sukna swego kraju. Mieli przy bokach szable i strzały z łukami, lecz na audiencji publicznej w Senacie nie mieli więcej jak tylko szable, opisywał Kitowicz. Ale pojawił się problem. Jak ich wprowadzić do Senatu i przed oblicze króla? Oni zwyczajem tureckim nie odkrywają głów. Senatorowie zaś przy królu zasiadają z otwartymi głowami, czyli bez żadnych nakryć. Żeby tedy równe uszanowanie majestatu królewskiego wydawało się na wszystkich głowach, we drzwiach do izby senatorskiej postawieni umyślnie dlatego odźwierniowie Tatarom wchodzącym, zacząwszy od posła, czapki zdejmowali, a niektórym sprzecznym, czyli sprzeciwiającym się z bojaźni utraty swoich czapek, siłą zdzierali czapki z głów. Obawy były niepotrzebne, bo owi odźwierni wkładali te same czapki z powrotem na głowy tym, którzy już wychodzili. Ale tak było z Tatarami. Większy problem był z Turkami w turbanach. Czytamy. Z tureckimi posłami inaczej się obchodzono. Turcy zdjęcie turbanów, czyli zwoju z głowy, wzięliby za afront. Przeto kiedy turecki poseł ze swoją asystencją wchodził do Senatu, senatorowie wszyscy, za znakiem przez wielkiego marszałka danym, nakryli głowy i póty z nakrytymi głowami byli, póki poseł turecki z sali nie wyszedł. No i widzicie Państwo, jak się chce, to się da znaleźć rozwiązanie. Wilk był syty i owca cała, a w turbanie byli ci, którzy w turbanie być musieli.

0: Le voici la quadrille. Przepiękna scena z Carmen Bizeta. Churalna scena, przepiękna i motoryczna bardzo o poranku. Właśnie o tej porze w wakacyjnym śniadaniu mistrzów zawsze mamy coś dla słuchaczy za kierownicą.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Kochani zmotoryzowani, wróbelki ćwierkają, że upały jeszcze na koniec wakacji postraszą, także w autach rozgrzanych jak piekarnik. Podobno najszybszy sposób na schłodzenie nagrzanego auta to otwarcie jednego okna i kilkukrotne energiczne otwieranie i zamykanie drzwi po przeciwnej stronie. Działa to jak pompa próżniowa, wymusza obieg powietrza i wypycha gorące powietrze z kabiny. Ale są też inne sztuczki. Wietrzenie auta przed jazdą i, co ważne, przed włączeniem klimatyzacji. To wietrzenie. Co do klimatyzacji, to też ważne, by nie doznać termicznego szoku i się nie przeziębić, warto tak klimę ustawić, aby różnica między kabiną a temperaturą na zewnątrz nie przekraczała 5-7 stopni. Już po jeździe z kolei warto oczywiście w cieniu auto zaparkować, no i wyciągnąć schowaną po zimie matę na przednią szybę. Taka mata z aluminiową folią może obniżyć temperaturę wewnątrz nawet o kilkanaście stopni. A to, przyznacie, już coś.

0: Skarb narodów na skraju historii z tej filmowej produkcji temat Trevora Rabina, wcześniej Amelia i odtańczony przez nią paryski walczyk na Montmartre. To jest wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic, 26 minut po godzinie 7 w tym momencie. Za chwilę nasza prognoza pogody i ciąg dalszy naszych także muzycznych propozycji.
1: Reklama.
2: T plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.

0: Punktualnie 7.30, wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Obiecałem prognozę pogody, bardzo proszę.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami dzisiaj w Polsce i przelotne opady deszczu królują w prognozie. Na południu, w centrum i na wschodzie miejscami także burze. Uważajcie, temperatura maksymalna na wybrzeżu do 19, w centrum do 24. Na południu Polski dzisiaj najcieplej, tam miejscami do 31 nawet stopni w skali Celsjusza. Gramy dalej w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Top Gun Maverick, temat z tej produkcji za moment. Już teraz nowość w naszej filmowej playliście. Sombr, o takiej ksywce właśnie bardzo ciekawy artysta zaśpiewa. We Never Dated, to jest muzyka z serialu Off Campus.

0: Harold Faltermeyer i Hans Zimmer i Lorne Balfe. We trzech to wszystko stworzyli muzyka do Top Gun Maverick. 7:39 teraz w wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Ceny kawy mogą wkrótce wzrosnąć nawet trzykrotnie, słuchajcie to, przez nowe unijne regulacje. Chodzi o plan zaostrzenia norm pestycydów w importowanych produktach. Otóż wyliczono, że gdyby producenci spoza Unii nie dostosowali się do nowych wymogów, ceny kawy mogłyby wzrosnąć nawet o 332%. Ale to nie tylko kawa, także ceny cytrusów mogłyby wzrosnąć o ponad 80%. Zobaczymy, czy zrobią z tym pan coś się włodarze naszego kraju, a mogliby, żeby człowiek nie musiał pić tanich zamienników kawy, jak kawa z żołędzi na przykład. Nad polskim morzem, jak to w wakacje rządzi, ekonomia deptaka, a im bliżej deptaków i tłumów, tym oczywiście wyższe ceny. W tym sezonie za gofra z owocami zapłacimy nad morzem nawet 36 zł, a rodzinny obiad, taki dorszyk z frytkami dla rodzinki, może kosztować ponad 300 zł. Wyższe ceny są akceptowane przez klientów, jeśli i idą one w parze z jakością, ale jeśli cena szybuje, a jakość kuleje, pojawiają się osławione paragony grozy, czy to na deptaku, czy poza, nieważne. Wszystkim nadmorskim urlopowiczom w takim razie życzę, by was wakacyjna ekonomia deptaka w ziemię nie wbiła.

0: Odpocznij. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.
1: And now to sing this lovely ballad.

0: spaghetti westernie za garść dolarów z muzyką Ennia Morricone. 7:57 minut w tym momencie w RMF Classic. Za chwilę punktualnie o 8:00 nasze najświeższe fakty.
1: Reklama.
2: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Po reklamie.
0: W RMF Classic punktualnie 8:00 Mateusz Bożek teraz z najświeższymi faktami.
16: 12 osób poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech wczoraj wróciło do Polski. Na lotnisku w Jasionce wylądowały 4 samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego z Debreczyna. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 najciężej rannych osób. Kiedy one wrócą do Polski? O tym reporter RMF FM Michał Krasoń.
17: Kolejny transport zaplanowano na jutro. Do Rzeszowa przylecą wtedy 2 osoby, których stan zdrowia się poprawia. Ostatniego transportu nie można jeszcze zaplanować, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
18: 3 osoby w stanie ciężkim i bardzo ciężkim pozostają w szpitalach w Egerze i w Miszkolcu. Nie ma i nie będzie możliwości w tym tygodniu tych osób transportowania do Polski. Tu czekamy na decyzję lekarzy węgierskich, ale też lekarzy polskich.
17: Transport ciał 12 ofiar tragicznego wypadku odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Obecnie ma dobiegać końca proces identyfikacji. Węgierskie służby muszą jeszcze także przeprowadzić ostatnie badania ofiar. Za organizację transportu będzie odpowiadać wojewoda podkarpacka.
16: Narodowy Fundusz Zdrowia nie zgodził się na umorzenie kary finansowej wobec szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o głośną sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła doniesienia medialne, że odbył się bez formalnej zgody i bez kolejki. Na lecznicę została nałożona kara w wysokości 134 tysięcy złotych. Fakty w tej sprawie zebrał Michał Dobrołowicz.
19: Jak dotąd szpital zapłacił połowę kwoty, bo NFZ zgodził się na rozłożenie kary na dwie raty. Jednocześnie dyrekcja placówki będzie próbować odzyskać te pieniądze od lekarzy, którzy podjęli decyzję o wykonaniu zabiegu poza kolejką i poza procedurą. Śledztwo w sprawie zabiegu syna senatora prowadzi prokuratura. Śledczy wykorzystują m.in. wyniki wewnętrznej kontroli, którą przeprowadził szpital, i te wyniki potwierdziły nieprawidłowości. Przypomnę, że po tym, gdy media nagłośniły tę sprawę, senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.
16: Od dziś znów czynny będzie największy w Polsce skansen w Sanoku. Przypomnę, w niedzielę wybuchł w nim pożar, spłonął m.in. cenny XVII-wieczny kościół. Jego miejsce może zająć rekonstrukcja albo kościół przeniesiony z innego miejsca w Polsce, zapowiada Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego, choć zastrzega, że od rekonstrukcji wolałby oryginalny obiekt.
20: Jako muzealnicy przede wszystkim patrzymy na translokację.
21: Translokację skąd?
20: Przede wszystkim teren województwa podkarpackiego, ale też bierzemy możliwość w ościennych województwach.
21: Lubelskie, świętokrzyskie?
20: Bardziej małopolskie.
21: To ile tych obiektów upatrzonych?
20: Jest ich kilka.
21: Kilka, czyli?
20: To zatrzymajmy się na liczbie 4.
21: 4 kościoły.
20: Bierzemy pod uwagę, ale to jest proces bardzo skomplikowany, bardzo długi.
16: I bardzo kosztowny. Pieniądze na ten cel obiecuje już samorząd Podkarpacia.
22: Postaw na fakty RMF Classic.
16: Robert Lewandowski, bohaterem Chicago Fire. Jego zespół pokonał na wyjeździe Orlando City 2-1 i odniósł 6. zwycięstwo z rzędu. Mecz został przerwany w 43. minucie z powodu burzy i wznowiono go dopiero po blisko 2 godzinach. W 69. minucie Lewandowski wywalczył rzut karny, a następnie sam go wykorzystał.
23: Lewandowski scores! And Chicago into a 2-1 lead in Orlando.
16: Dla Roberta Lewandowskiego to kolejny gol w amerykańskiej MLS i ważne zwycięstwo Chicago Fire.
0: A w Polsce tylko na południu cieplejsze, poza tym dość chłodne powietrze, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Poza tym w centrum, na południu i na wschodzie miejscami burze, trzeba uważać, bo lokalnie z gradem. Maksymalnie 19 na wybrzeżu, w centrum do 24 stopni. Na południu Polski dziś najcieplej do 30-31 stopni Celsjusza. Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Dariusz Stańczuk, zapraszam. The High Chaparral, z tej produkcji muzyka za chwilkę w naszym wakacyjnym kinie. A teraz strausowskie odgłosy wiosny, cudnej urody, walc.

0: High Chaparral z tego filmu. Muzyka w wakacyjnym śniadaniu mistrzów RMF Classic. 11 już minut po 8.
1: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
0: Niektóre polskie lasy przypominają bardziej hodowlę kalafiorów niż naturalny ekosystem. Być może dlatego tak łatwo płoną. Polskie lasy palą się wyjątkowo często. Trzecie miejsce w Europie zajmujemy pod względem liczby pożarów, a wyprzedza nas tylko Hiszpania i Portugalia. Od stycznia do sierpnia tego roku wybuchło w Polsce 5,5 tysiąca pożarów lasów. O 1500 więcej niż w tym czasie w roku poprzednim. W Polsce ostatnio na potęgę lasy osuszano po to, by lasy użytkować gospodarczo. Dziś sytuacja taka, że jak w Puszczy Solskiej na przykład, że palą się lasy, które jeszcze 50 albo 100 lat temu były bagniskami. Na dodatek mamy rok deficytu wody, więc bądźmy czujni podczas leśnych spacerów, bo bezcenne drzewa przecież oczyszczają atmosferę, a ich brak odczuwamy szczególnie w upały w zabetonowanych miastach. Pomóżmy naszym drzewom. Taki artykuł w Tygodniku Powszechnym. Sztuczna inteligencja może kiedyś będzie pomagać psychoterapeutom. Na razie najczęściej przeszkadza im w skutecznym leczeniu. Choć społeczeństwo mierzy się z mnóstwem wyzwań dotyczących zdrowia psychicznego i ma do dyspozycji multum sposobów ich leczenia, to jeden czynnik ma znaczenie kluczowe. Głęboko intymna więź między terapeutą a jego klientem. Ten sojusz terapeutyczny, jak nazywają to terapeuci, stanowi fundament większości praktyk psychoterapeutycznych, co potwierdzają badania, ale wraz z pojawieniem się chatbotów opartych na sztucznej inteligencji nawet ta relacja przestała być święta. Trójkąt na kozetce. Jak chatboty psują relacje w psychoterapii? O tym w Newsweeku w dziale technologie. Jakie prawa ma teraz pasażer w samolocie? Słuchajcie, o tym w polityce poczytacie. Łatwiej teraz o rekompensatę za opóźnienie samolotu. Dobre wiadomości są dla podróżujących z dziećmi, ale wciąż tylko jeden niewielki bagaż podręczny w cenie biletu mamy. Unijna reforma lotniczych przepisów to krok w stronę pasażerów, jednak niewiele im pomoże w przypadku takich kataklizmów jak ostatni wybuch Etny. Pomysłowość linii lotniczych we wprowadzaniu nowych opłat nie zna granic. O tym w dziale Rynek w polityce w artykule Kruczki i Sztuczki. Jakie prawa ma teraz pasażer w samolocie? To lecimy dalej z naszą wakacyjną śniadaniową playlistą już. Za chwilkę w naszym kinie Wichrowe Wzgórza i muzyka Antonego Willisa. Teraz Marek Grechuta z grupą Anawa.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaś.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Anthony Willis i temat Trusscross Grange to temat z filmu Wichrowe Wzgórza. Czwartkowy poranek w RMF Classic. O poranku warto uważać na zdrowie. Poranki to pora zwyżki kortyzolu. Słuchajcie, on przygotowuje ciało do działania wprawdzie, ale zwiększa też ryzyko problemów sercowych. Dlatego nie warto dodatkowo się nakręcać na przykład słodkościami o poranku. Słodzone kawy smakowe, słodkie wypieki, czyli wysoki cukier rano jest B. Z kolei napoje energetyczne o poranku mogą obciążać serce przez sól, tłuszcze, konserwanty i stymulanty, które podnoszą ciśnienie. No i picie kawy na pusty żołądek bez śniadania to też jest B. Może nam to rozregulować gospodarkę cukrową i szybko nas zmęczyć w ciągu dnia. Także bez śniadania dnia nie zaczynamy.
1: Twoje zdrowie w RMF Classic.
0: Zwłaszcza bez śniadania mistrzów dnia nie zaczynamy, prawda? No, to jesteśmy umówieni. Park Jurajski teraz i po nim przebieżka przy muzyce, którą skomponował Don Davis.

0: Tylko teraz tablet OSCALPAD 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Skandynawski niż wpływa dzisiaj na pogodę w naszym kraju, tylko na południu cieplejsze, poza tym dość chłodne powietrze, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu także w prognozie, na południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, miejscami grad, także uważajcie, do 19 na wybrzeżu, do 24 w centrum, do 31 stopni na południu Polski. To jest wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Dariusz Stańczuk, zapraszam do 11. Kraina Wiecznego Szczęścia to w naszym kinie za chwilę. Taki seans i muzyka Maxa Steinera. Teraz scena z filmowej produkcji Lilo i Stitch.
2: Aloha, aloha, aloha, aloha, aloha.
1: Hawajskie klimaty w wakacyjnym.

0: Max Steiner i jego filmowy przebój Kraina Wiecznego Szczęścia. Taki seans porankowy, wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Zajrzymy teraz do Łodzi, miasta filmowego, ale także przy okazji fotogenicznego bardzo.
1: Co słychać w Łodzi?
0: W Łodzi głośno o nietuzinkowej wystawie fotografii. Ta wystawa nosi tytuł Szkoła Spojrzenia Miasto. Fotografia gra tu rolę medium rejestrującego ciągle zmieniający się miejski krajobraz, mówi kuratorka Katarzyna Kończal.
2: Punktem wyjścia tej wystawy jest praca Antoniego Mikołajczyka. To fotograf, który tworzył cykl Partytury Miast i te zdjęcia nie ukazywały konkretnego miasta w sposób taki realistyczny, ale skupiały się na relacji między przestrzenią, czasem a człowiekiem. Mikołajczyk zainteresowany też był rejestracją światła i obecności tego światła w tej przestrzeni miasta i swojego z tym światłem, czasem i przestrzenią kontaktu. Tak samo wystawa skupia się właśnie na tych aspektach, na sposobach utrwalania miejskiego krajobrazu. Bo wystawa jest taką podróżą trochę w czasie i w przestrzeni, nie pokazuje obrazu konkretnego miasta, konkretnego czasu. Więc Łódź jest tylko fragmentem tej wystawy. Pokazujemy zdjęcia i archiwalne, jeszcze XIX-wieczne, jak i te współczesne. I skupiamy się w tym rozdziale o Łodzi nad różnymi skojarzeniami z Łodzią. Miastem wielu kultur, miastem rzek, miastem kominów, kobiet, miastem fabrykantów, miastem rodzermężów, więc te skojarzenia są bardzo różne. Odsyłają nas do bardzo wielu innych zagadnień i problemów i na to chcemy zwrócić uwagę i zachęcić też tą częścią do spaceru i do wędrowania między innymi po Łodzi. Tu może przywołam pracę autorstwa Zakrzewskiego, który w swoim projekcie dotyczącym Łodzi wystawił swoje fotografie ze zdjęciami XIX-wiecznego fotografa Wilkoszewskiego. I to zestawienie 30 zdjęć swojego autorstwa i 30 kopii autorstwa zdjęć Wilkoszewskiego pozwoliło mu pokazać przemiany Łodzi. To są te same kadry XX wieku zestawione z tymi samymi miejscami z wieku XIX.
0: Na wystawie zobaczymy zdjęcia Łodzi, ale także innych miast, choćby Paryża czy Londynu. Fotografiom towarzyszą głosy ludzi, których inspirowało miasto. Prowadzi nas przez tę opowieść uzbrojony w fotoaparat Flaneur, uważny obserwator, który rejestruje to, co chwilowe i znikające. Szkoła spojrzenia Miasto, ta wystawa w Muzeum Pałacu Herbsta w Łodzi.

0: część pierwsza pierwszej wiolonczelowej suity Jana Sebastiana Bacha. Dźwięki wiolonczeli kojące, ale też pobudzające jednocześnie w wakacyjnym śniadaniu mistrzów RMF Classic. Przypominam, że cały czas mamy konkurs brzmienia lata. W tej odsłonie pytam was o dźwiękowe skojarzenia z latem i z wakacjami. O wasze skojarzenia związane z ciszą latem, z ciszą gdzieś na urlopie, gdzieś na wakacjach, o tych cichych zakątkach i waszych wrażeniach z takiego spędzania czasu. Piszecie redakcja@rmfclassic.pl albo do mnie dariusz.stanczuk@rmfclassic.pl. Zapraszam po 10:00 finał z nagrodami.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: przebój animalsów Dom Wschodzącego Słońca. Bardzo nam jest miło, że w naszym towarzystwie wschodzi wam dzisiaj słońce sierpniowo-wakacyjnie. Ponad 60% rodaków zaplanowało w tym sezonie wakacyjny wyjazd, przy czym Polacy płacą za wakacje z oszczędności i z bieżących dochodów. Destynacje w tej grupie też nie są dalekie, to najczęściej nasz stary kontynent, no i nasz polski Bałtyk. W tym roku Polacy wolą też krótkie urlopy. Taka tendencja. Ponad 1/3 funduje sobie maksymalnie tydzień urlopu, no bo łatwiej taki wyjazd dopasować do budżetu i obowiązków rodzinnych, zawodowych. Co jeszcze ciekawe, coraz więcej osób deklaruje gotowość do pracy, czy częściową dostępność w czasie urlopu. Ja wiem, że to różnie bywa, ale jak mówią znawcy tematu, najlepiej regeneruje się taki urlopowicz jednak nie zajmując się pracą. No ludzie, nie pracujcie podczas urlopu. Posłuchajcie na przykład naszego radia.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów z szumem fal.
0: Nad takim morzem na przykład, no to szumu fal słuchać, a nie pracować by wypadało, prawda? La rumba del jefe, rumba szefa, z taką rumbą gitarową Jessie Cook już teraz.

0: koledzy z bójnicy Janosika tańczyli tego menueta, może pamiętacie, menuet z piątego kwintetu E-dur Luigiego Boccheriniego, wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic za 9:02, o 9:00 punktualnie nasze najświeższe fakty i prognoza pogody także.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
6: Sierpnia, czwartek, punktualnie 9. Teraz najświeższe fakty w RMF Classic. Przedstawi je Mateusz Bożek.
7: Jest zgoda władz Ukrainy na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej na terenie byłej wsi Huta Pieniacka, informuje o poranku Instytut Pamięci Narodowej. Podczas prac prowadzonych tam w czerwcu znaleziono szczątki ofiar w 25 miejscach na obszarze ponad 200 m². Na razie nie podano daty rozpoczęcia dalszych prac. Aż 6 km ma korek na małopolskim odcinku autostrady A4 między Targowiskiem a Niepołomicami. Zderzyły się tam dwie osobówki. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Przyszły rok ma przynieść rewolucję w systemie podatkowym. O jakie zmiany chodzi i kto miałby na nich zyskać? O tym Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
8: Osoby, które dziś zarabiają więcej niż 120 tysięcy złotych rocznie, bo teraz to tak zwany drugi próg podatkowy i on zostanie podwyższony. Od 130 tysięcy do 150 podatek PIT wyniesie nie 32% jak do tej pory, tylko 24%. Ale na taką zmianę potrzebne są środki w budżecie, dlatego planowane są podwyżki innych podatków.
9: Zaproponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, czyli 200 milionów złotych.
8: Zapowiada premier Donald Tusk, a na tym nie koniec. Rząd chce radykalnie zmniejszyć limit ryczałtu i zwiększyć daninę solidarnościową z 4 do 5%. To dodatkowy podatek, którym objęci są najlepiej zarabiający, powyżej miliona złotych rocznie.
7: Sąd podejmie dziś decyzję w sprawie przedłużenia aresztu dla Stu, popularnego youtubera, który wczoraj usłyszał zarzuty. 34-latek jest głównym podejrzanym w aferze zwanej Pandora Gate.
10: Chodzi tu o dwa czyny z artykułu 208, to jest rozpijanie małoletnich. Dwa z tych czynów, które zostały ogłoszone, dotyczą innych czynności seksualnych dokonywanych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
7: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. YouTuber nie przyznał się do winy, odmówił też składania zeznań. Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia.
11: Poranne fakty RMF Classic.
7: Coraz bliżej wielkie, lekkoatletyczne emocje na Stadionie Śląskim. W niedzielę odbędzie się Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej, zaliczany do prestiżowego cyklu Diamentowej Ligi. Na starcie zobaczymy światowe gwiazdy, a także polskich medalistów Mistrzostw Europy w Birmingham. Wśród nich Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Jakub Szymański i Natalia Bukowiecka.
12: Wydaje mi się, że dla kibiców też są one świetnie zorganizowane. Mam nadzieję, że się świetnie bawią na trybunach. I cóż, no wydaje mi się, że fajnie, że są one po mistrzostwach Europy, że możemy razem po prostu poświętować te nasze medale na bieżni. Mam nadzieję, że kibice przyjdą, będą nas dopingować, a my po prostu damy fajne show.
7: Mówiła Natalia Bukowiecka. A na koniec w faktach RMF Classic o tym, jak można połączyć sztukę z kosmosem. Dzieła 50 tysięcy artystów z całego świata, w tym łodzian Daniela Libeskinda i malarki Dari Solar, zostaną wysłane na Księżyc. Utrwalono je na niklowych dyskach, które mają przetrwać nawet milion lat, tłumaczy malarka Daria Solar.
13: Tam zostały fizycznie wyryte laserowo wszystkie nasze obrazy, tak że nawet jeżeli ktoś nie będzie mógł odczytać JPEG-ów, bo nie będzie miał takiej technologii, to przy pomocy mikroskopu lub lupy będzie można powiększyć te obrazy, także technologia jest niesamowita.
7: A tą kosmiczną biblioteką interesowała się dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Lunar Codex zostanie dostarczony na Księżyc rakietą Falcon Heavy podczas misji Polaris. Start planowany jest jeszcze w tym roku.
6: niż znad Finlandii dzisiaj wpływa na pogodę w Polsce. Tylko na południu cieplejsze, poza tym dość chłodne powietrze panuje. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Sporo deszczu w większości regionów. Na południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze. Do 19 nad morzem, do 24 stopni w centrum dzisiaj. Najcieplej na południu, do 31 stopni Celsjusza.

0: Nasza najpiękniejsza muzyka filmowa to także ta muzyka Maurice'a Jarre'a z filmu Doktor Żywago. Nasz pan profesor tymczasem, pan profesor, który rekomenduje wakacyjne oglądanie kanałów. Nie są to kanały telewizyjne, o nie. To kanały wodne od Elbląskiego po Suezki.
1: Technika na lato w RMF Classic. Wakacyjne felietony naukowe profesora Ryszarda Tadeusiewicza.
2: Kanałem niedawno zbudowanym jest kanał przez Mierzeję Wiślaną. Wszyscy Państwo pamiętają, że została tego typu inicjatywa podjęta i chciano umożliwić przepływanie statków z Bałtyku do Elbląga i z powrotem. Przy czym chodziło o połączenie Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską. Budowany był niedawno, dlatego jest może ciekawy, bo właśnie taki jeszcze ciepły ten kanał. Budowany był w latach 2019-2022. Długość ma niewielką, 1536 metrów, trochę więcej niż 1,5 kilometra. Szerokość 25 metrów, głębokość 5 metrów. Nad nim rozpięte są dwa stalowe mosty, które komunikują drogowo te dwie części, które zostały na tej Mierzei Wiślanej odcięte tym kanałem. Ale okazało się, że ten kanał w zasadzie tej swojej roli transportowej nie spełnia bardzo. W 2022 roku przepłynęło tamtędy 27 statków, w 2023 roku 61 statków. Obecnie z informacji, które zdobyłem, będzie w tym roku przepłynęło na razie 19 statków. Z tego kanał bardziej do oglądania niż do wykorzystania gospodarczego, ale niemniej ciekawy, bardzo niedawno zbudowany.
0: Tyle pan profesor Ryszard Tadeusiewicz. Do jego cyklu o kanałach wodnych wrócimy niebawem. Po weekendzie teraz przystanek Alaska. David Schwartz, filmowa muzyka w RMF Classic.

0: Titanic i muzyka Jamesa Hornera, Titanic i rejs bezpieczny Titanica, bo rejs to nasz radiowy, wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Kto na Majorkę się wakacyjnie wybiera? Uwaga, majorkańscy plażowicze muszą mieć się na baczności. W płytkiej wodzie, posłuchajcie, atakują tam ludzi małe, pozornie niegroźne ryby. Do krwi potrafią przeciąć skórę, więc to nie żarty. A ten nie na żarty gatunek to m.in. dorada. Cieplejsza wskutek klimatycznych zmian woda przyspiesza rybi metabolizm, no więc te majorkańskie dorady ciągle głodne są, no i rzucają się na ludzi. Na te dorady poradę mam następującą: do morskich wód na Majorce wchodźcie ostrożnie, no żeby potem z pogryzionymi łydkami nie zwiedzać na przykład Waldemozy, gdzie słynny klasztor Kartuzów i pamiątki po naszym Chopinie.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.
0: Trąbkowy koncert pierwszego klasyka wiedeńskiego Haydna już za moment na naszej antenie. Teraz poszukiwana ta właśnie filmowa komedia i muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza.

0: Gilbert Johnson, trębacz, solista, trąbkowy koncert Haydna, część finałowa, 27 minut po 9:00 już w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. 9:30 to nasza prognoza pogody, już zapraszam do słuchania.
1: Reklama.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: Wakacyjne RMF Classic, punktualnie 9:30.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Zwrotnikowe, cieplejsze tylko na południu, poza tym dość chłodne, polarne morskie powietrze w Polsce panuje, przelotne opady deszczu w większości regionów, na wschodzie i w centrum i na południu też możliwe burze, do 19 nad morzem, do 24 stopni w centrum kraju, najcieplej do 31 stopni Celsjusza w południowych regionach Polski.

0: filmowy song Wysokich Pułapów, Wuthering Heights, i Kate Bush tak śpiewa w wichrowych wzgórzach. Ostatnio wcześniej mieliśmy Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu, i z tej produkcji temat Ludwiga Göranssona, wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Poranek to czas zaglądania do lodówki. Na przykład lodówka zapewnia żywności dłuższy żywot, ale nie zawsze daje radę. A nasz nos nie zawsze od razu wychwytuje zapach psującego się jedzenia, prawda? Naukowcy z Kalifornii opracowali taki elektroniczny nos. Urządzenie to wykrywa obecność gazów wydzielanych przez alergeny i zepsute jedzenie. Robi to z precyzją znacznie przewyższającą możliwości ludzkiego węchu. I ten nos, e-nos, zawiera kilkanaście miniaturowych czujników gazu. Każdy reaguje na inne kombinacje związków chemicznych w powietrzu. Ten nos umiejętnie wącha już truskawki, borówki, banany i daje znać, czy możemy to zjeść, czy może lepiej nie. To ponoć dopiero początek. O mleko by się jeszcze nauczył ten e-nos wąchać. Mleko, czy jeszcze dobre na przykład do kawy.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Smaki i smaczki.
0: O lodówkowym elektronosie poczytacie na stronach Science Advances, na stronach tego naukowego czasopisma. Gustav Holst już teraz i jego fragment suity Saint-Paul.

0: 9:41 w wakacyjnym śniadaniu mistrzów RMF Classic. Za pół godziny, już zaraz po 10:00, rozstrzygnięcie, finał konkursu brzmienia lata RMF Classic. Wspominacie tutaj dzisiaj w tej odsłonie zakątki wakacyjne, urlopowe, które ukoiły was ciszą i mogliście tak wspaniale odpoczywać dzięki tej ciszy. Ciche zakątki wakacyjne. O nich piszecie konkursowo na RMF Classic, redakcja@rmfclassic.pl, albo do mnie wprost można nadsyłać dariusz.stanczuk@rmfclassic.pl. 10:10 mniej więcej finał z nagrodami.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

Dla wszystkich, którzy rozbili namioty gdzieś w Polsce. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Hungry Eyes, Frank Previtt i jego temat z musicalu Dirty Dancing. 9.50, wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. O tej porze zaglądamy do naszego kiosku, gdzie gazety z czasów PRL-u jeszcze z nich to wyciągamy dla was rozmaite osobliwości.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: O wspólnej walce o zdrowie pacjenta czytamy 20 sierpnia 1956 roku w Życiu Warszawy. Do Ministerstwa Zdrowia docierają głosy niezadowolenia. No kto by pomyślał? Dlatego planowane są zmiany. Na początek zespolenie, czyli połączenie przychodni ze szpitalami. Dzięki temu nadzór nad lekarzami w ambulatoriach przejmą doświadczeni ordynatorzy oddziałów. Zespolić się jednak nie da tego, czego nie ma, czyli lecznictwa na wsi. Dlatego tam powołane zostaną spółdzielnie lekarskie, których organizacją zajmą się spółdzielnie rolnicze. No logiczne. Ministerstwo zamierza też zlikwidować zatrudnienie ułamkowe, czyli pracę lekarzy w kilku miejscach. W nowym systemie CZE. No logiczne. Ministerstwo zamierza też zlikwidować zatrudnienie ułamkowe, czyli pracę

0: co doprowadza do zabawnych nieporozumień. Ale niebawem urządzenie zostanie ulepszone i wprowadzone w całym kraju. Dodajmy, że wersja wprowadzona na początku lat 80. mówiła: rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana. Pół wieku temu, 20 sierpnia 1976 roku, w Kurierze Polskim profesor Stanisław Leszczycki, członek Polskiej Akademii Nauk, wyjaśnia, że mimo postępu nauki jesteśmy bezradni wobec zmian klimatycznych. Co prawda, wojsko potrafi już wywoływać mgły albo je rozpraszać, powodować gradobicia, ulewy albo susze. W niedalekiej przyszłości zostanie opracowana technologia trwałej degradacji klimatu, wywoływania burz i niszczycielskich fal morskich. Ale zdaniem Leszczyckiego można to wykorzystać z korzyścią dla ludzkości. Do nawadniania dużych obszarów, bądź przeciwnie, do osuszania. Naukowcy radzieccy mają w tym już pewne doświadczenia. W tym samym numerze Kurier podaje sensacyjną wiadomość z łódzkiego cmentarza przy Szczecińskiej. Podczas pogrzebu grabarze tak niefortunnie opuszczali trumnę, że nieboszczyk wypadł z niej wprost do grobu. Niezrażeni fachowcy wyjęli go, otrzepali i po ułożeniu w trumnie pochowali jak trzeba. Jak się okazało, byli kompletnie pijani, ale nie naruszyli przepisów, bo pogrzeb odbywał się po godzinie 16 i pracowali prywatnie na zlecenie rodziny zmarłego. W tej sytuacji kierownictwo cmentarza nie mogło wyciągać konsekwencji.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda przemysł.

0: kosmiczna muzyka Johna Williamsa i Extraterrestrial E.T. w naszym wakacyjnym kinie za 2:50. O 10:00 punktualnie najświeższe fakty w RMF Classic oraz prognoza pogody.
1: Reklama.

0: Teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Po reklamie.
9: Punktualnie 10:00, Mateusz Bożek i w RMF Classic fakty.
10: Piątek będzie w Kijowie dniem żałoby, ogłosił mer miasta Witalij Kliczko. W nocy rosyjska armia znów zaatakowała ukraińską stolicę. Zginęło 12 osób, a ponad 30 zostało rannych. Rosja tłumaczy, że celem były skład amunicji i zakład produkcji podzespołów do dronów. Jednak jak podają ukraińskie władze, na celowniku znalazły się także magazyny żywności oraz siedziba Czerwonego Krzyża. Prawdopodobnie jutro przed południem do kraju wrócą kolejne dwie osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jak dowiedział się reporter RMF FM, ich transport jest zaplanowany na pokładzie samolotu lotniczego pogotowia ratunkowego. W dwóch węgierskich szpitalach zostaną trzy osoby, których stan jest ciężki albo bardzo ciężki. Ich powrót do Polski będzie możliwy najwcześniej w przyszłym tygodniu. Anna Konieczyńska została wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. Zdecydował o tym Dolnośląski Partyjny Sąd Koleżeński. Ma to związek z aferą powodziową. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, której wiceszefową była Konieczyńska, miała m.in. z naruszeniem przepisów udzielić preferencyjnej pożyczki mężowi kobiety. O szczegółach reporter RMF FM Michał Krasoń.
11: Kobieta zdaniem regionalnych władz partii miała naruszyć obowiązki członka ugrupowania, a tym naraziła na szwank dobre imię Koalicji Obywatelskiej. Anna Konieczyńska przed partyjnymi kolegami nie wytłumaczyła się ze stawianych jej zarzutów, nie stawiła się na posiedzenie partyjnego sądu, pisemnie zawnioskowała o jego odroczenie. Ten wniosek został jednak odrzucony. Wyrok nie jest prawomocny. Kobieta może się jeszcze od niego odwołać do krajowych władz Koalicji Obywatelskiej.
10: Ostatni dyżur. Pod takim hasłem za tydzień planowany jest protest mieszkańców Miastka na Pomorzu. Chcą wyrazić sprzeciw wobec zamknięcia lokalnego szpitala, ograniczenia dostępu do opieki zdrowotnej i utraty miejsc pracy. Placówka nie przyjmuje już pacjentów, a po złożeniu wniosku o jej upadłość mieszkańcy wymagający leczenia szpitalnego są kierowani do innych miast.
12: Co z tym szpitalem w Miastku?
13: Nie ma. Nie będzie.
12: Potrzebny jest tutaj?
13: No bardzo, no jakżeż bez szpitala. No
14: też siłą rzeczy musiało się stać. No, ten szpital już był w słabej kondycji od dawna, a do tego jeszcze wzięli jakąś tam spółkę, która przekręty robiła. No to no, nie wiem, czego się innego spodziewali.
15: Wielka strata i szkoda dla nas. W nas tutaj tylu jest starszych ludzi. I gdzie mamy teraz się leczyć? Tyle kilometrów jechać?
10: A z mieszkańcami Miastka rozmawiał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
8: Śledzimy fakty.
10: Cztery polskie drużyny rozpoczynają dziś walkę o fazę ligową europejskich pucharów. O 18:00 Jagiellonia Białystok podejmie Iberię Tbilisi w Lidze Europy. Godzinę później Lech Poznań zagra na własnym stadionie z FC Thun. W Lidze Konferencji o 20:00 Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco. Zabrzanie po odpadnięciu z Ligi Europy trafili do tych rozgrywek i teraz stoją przed bardzo trudnym zadaniem. Nie jesteśmy faworytem, mówi Rafał Janicki. Kaliski z Górnika.
16: To jest mecz taki, gdzie my tak naprawdę możemy tylko wygrać i tą energię pozytywną chcemy przenieść na boisko i może pójdziemy z zasadą, że do 3 razy sztuka i tym razem Górnik wyjdzie zwycięsko z meczu.
10: Raków Częstochowa tymczasem zagra w Splicie z lokalnym Hajdukiem. Ekipa Dawida Kroczka ma jednak kłopoty na własnym podwórku. W Ekstraklasie nie zdobyła ani jednego punktu.
17: Analizujemy to, co się dzieje, rozmawiamy o tym, ale oczywiście patrzymy, co dalej. Na tą chwilę koncentrujemy się na dwumeczu z Hajdukiem, bo to jest dla nas po prostu najbardziej istotne.
10: Tyle Dawid Kroczek. Mecz Rakowa o 21:00.
9: Skandynawski niż wpływa dziś na pogodę w Polsce. Przeważnie polarne, chłodne powietrze góruje nad cieplejszym zwrotnikowym, które na południu. Przelotne opady deszczu, także w prognozie burze też lokalnie. Na wybrzeżu do 19, w centrum do 24, na południu Polski najcieplej, tam nawet miejscami 31 stopni Celsjusza. Marc-Antoine Charpentier teraz w naszej playliście i z jego Tedeum słynne Preludium.

0: Krainie Bogów filmowy temat Joe Hisaishiego. Pora na finał konkursu, o którym pisaliście, o ciszy na urlopie.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Z nikim nie zaprzyjaźniłam się tak dobrze w te wakacje na Podlasiu jak z ciszą przed urwaniem chmury, gdy siedziałam na drzewie i kończyłam zbierać wiśnie pękające od słońca. Ta chwila między gałęziami, kiedy wiatr się jeszcze nie zerwał, a ptaki przestały już śpiewać, i ta chwila, w której człowiek chce być już tylko częścią drzewa i podejrzewać pogodowe szaleństwa przyrody z samego jej czubka, jest ciszą międzygalaktyczną, w której krew przestaje odliczać czas i można już ze spokojnym sumieniem powiedzieć: patrzę, więc jestem. Tak pani Małgorzata napisała. Pod powierzchnią morza cisza ma swoją muzykę. Leżysz na wodzie i nagle świat nad tobą przestaje mieć znaczenie. Pod powierzchnią przesuwają się skały, ryby, światło, kolory, a jedynym rytmem staje się własny oddech. Nie ma rozmów, telefonów, pośpiechu. Jest tylko woda i niezwykła muzyka ciszy. Może najpiękniejszy koncert spokoju, jaki daje natura. Morze i wyspy eolskie. Tam ciszę znalazł pan Andrzej. I tak oto pani Małgorzata i pan Andrzej to dzisiaj zwycięzcy konkursu.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: Brzmienia lata. Ten konkurs w kolejnej odsłonie jutro o poranku, a na razie do pani Małgorzaty i do pana Andrzeja powędrują nasze wakacyjne upominki, prezenty, gadżety. Mam nadzieję, że to wszystko państwu frajdę przyniesie. Bryan Adams tymczasem.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Chciałabym powiedzieć banał, który zawsze mówię i sobie: kochaj siebie, broń siebie, traktuj siebie jak najważniejszą osobę na świecie. Nie w kontekście bycia egoistą i olewania innych ludzi, ale po prostu nie pozwól siebie krzywdzić. Kochaj siebie jak najlepszy rodzic dziecko.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wyjątkową artystką Natalią Niemen.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
10: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Kaufland jest
13: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
15: Castorama!
16: W teorii okazje na ogród się skończyły.
15: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
18: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
19: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
20: Zdrowid.
21: Po reklamie.

10:26, czwartkowe wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Za chwilę już mistrz William Boyce, który zapoznał Brytyjczyków z gatunkiem symfonicznym. Fragmenty czwartej symfonii Boyce'a za moment. Teraz Marek Iwacek i Paula McCartneya Yesterday w takiej oto fortepianowej aranżacji.

0: część pierwsza czwartej symfonii Williama Boyce'a w wakacyjnym śniadaniu mistrzów RMF Classic. Za chwilę Zbigniew Wodecki, formacja Mitch & Mitch i Rzuć to wszystko co złe. Tymczasem
1: prognoza pogody w RMF Classic.
0: Tylko na południu Polski dzisiaj cieplejsze, poza tym chłodne, polarne, morskie powietrze panuje. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu w większości regionów. Burze do tego na południu i w centrum. Na wybrzeżu do 19, w centrum do 24 stopni. Najcieplej na południu naszego kraju dzisiaj tam 30-31 stopni Celsjusza.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
13: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
12: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Po reklamie.

Porowy smaczek w wakacyjnym śniadaniu mistrzów RMF Classic Pietra Maskaniego, Kawaleria Rusticana, rycerskość wieśniacza i intermezzo słynne. Mazowsze w kadrze, w hołdzie Andrzejowi Wajdzie, w Łazienkach Królewskich w Warszawie, polonezem z pana Tadeusza zaczną ten koncert artyści Mazowsza. W roku Andrzeja Wajdy ten wyjątkowy plenerowy koncert przed Pałacem Myślewickim wspólnie z publicznością balet Mazowsza odtańczy poloneza z filmu Wajdy. Będą potem filmowe wspomnienia artystów Mazowsza z filmowego planu mistrza. Będą odtańczone przez Mazowsze tematy z Ziemi Obiecanej i Smugi Cienia. Będą także to specjalność zespołu tańce i pieśni z różnych regionów Polski. O 16 w sobotę pojutrze przed Pałacem Myślewickim wszystko się zacznie. Potem przy Ermitażu na terenie rekreacyjnym cały ten piękny program. Mazowsze w kadrze, w hołdzie Andrzejowi Wajdzie. To pojutrze w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Teraz Beethoven, menuet G-dur, tego klasyka.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
11: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
12: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Po reklamie.
17: Jest południe. W RMF Classic pora na najświeższe fakty. Przedstawi je Mateusz Bożek.
18: Synoptycy ostrzegają przed silnymi burzami. Alerty pierwszego i drugiego stopnia wydano dla obszaru od Opolszczyzny przez Małopolskę i Podkarpacie aż po Lubelszczyznę. Oprócz silnych opadów deszczu prognozowany jest również silny wiatr w porywach nawet do około 100 km na godzinę. Niewykluczony również grad. IMGW ostrzega też przed upałami w południowej części kraju. Termometry pokażą tam do 30 stopni. Mieszane są reakcje mieszkańców Lublina, którzy otrzymali nad ranem SMS-y z alertem od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dotyczyły one ataku rosyjskiego lotnictwa na zachodnią Ukrainę, a więc w pobliżu naszych granic. Rząd, przypominamy, obiecał zmienić zasady informowania mieszkańców po tym, gdy 3 tygodnie temu na Lubelszczyznę spadła rosyjska rakieta. Mieszkańców Lublina obudziły syreny alarmowe, ale nie dostali komunikatu, co należy robić. A co teraz sądzą o nocnych powiadomieniach od RCB?
19: Spałem i tak, także rano zobaczyłem, jak już był odwołany.
1: Dostałam, ale nie obudziło mnie.
11: Dostałem. To dobrze, że takie alerty przyszły?
19: No chyba dobrze. Dobrze.
11: Dlaczego?
19: Powinni ludzie być informowani, jeżeli coś się dzieje. Dobrze, że też później przyszła informacja, że alarm odwołany.
1: Po ostatniej wpadce, no to chyba dobrze.
2: Zawsze coś się można dowiedzieć. W Ukrainie było.
20: To Ukraina to nie jest nasza sprawa, więc po co nas straszyć tutaj, ludzi w popłoch wprowadzać?
2: To jest blisko Polski, może być coś u nas.
18: Usłyszał od mieszkańców Lublina reporter RMF FM Dominik Smaga. Fiasko koalicyjnego wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, złożony w Sejmie w połowie kwietnia dokument wymaga poprawek, ale wciąż nie został nawet zwrócony do uzupełnienia. Kiedy to nastąpi, o tym Tomasz Skory.
21: Według szefa Kancelarii Sejmu prawdopodobnie dopiero na początku września, chociaż sejmowe służby prawne już od kilku tygodni pracują nad wykazem niedociągnięć, które wymagają uzupełnienia. Z zapowiedzi koalicjantów, kiedy składali wniosek, wynika, że jest co poprawiać.
22: Zawiera łącznie 51 zarzutów, liczy ponad 250 stron, zawiera 117 dowodów i przewiduje przesłuchanie 68 osób przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
21: Mówił wtedy dumny z wniosku poseł Konwiński. Do dziś jednak komisja pracy nie zaczęła, bo po analizie, w lipcu uznała oficjalnie, że koalicyjny wniosek nie spełnia wymagań ustawy i wymaga uzupełnienia. Jakiego? Autorzy mają się dopiero dowiedzieć. A kiedy będą gotowi, wniosek znów będzie sprawdzony.
0: Są i takie fakty.
18: 34 tysiące haseł już jest. Cel to 50 tysięcy. Od ponad 3 lat przybywa słów w internetowym słowniku języka kaszubskiego. Jego twórcy coraz więcej czasu poświęcają już nie na dopisywanie nowych haseł, lecz na odkrywanie, jak Kaszubi ich używali w przeszłości, a jak używają ich dzisiaj.
3: Jak można rozbudować hasło do zobaczenia?
4: Podać przykłady, na przykład do zobaczenia, do widzenia, do uzdrzeni, do uzdrzeniego. Tutaj nasza praca tak właśnie teraz wygląda.
3: Ciężko. Kiedy można zaznaczyć, że na przykład tak się mówiło na Nord, tak się mówiło gdzie indziej.
4: Dopiski właśnie są, powstają, dodajemy, staramy się.
18: Z prezesem Fundacji Kaszuby, Jackiem Słomoniem, rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. A na koniec zaproszenie do krakowskiego domu Jana Matejki, gdzie możecie zobaczyć niezwykłą wystawę ukazującą nieznane, pełne humoru oblicze tego wybitnego malarza.
23: Potrafi mieć dystans do samego siebie i to ogromny. Potrafi samego siebie przedstawić w sposób karykaturalny.
18: Mówiła w RMF Classic Marta Kłak-Ambroszkiewicz, kierownik domu Jana Matejki w Krakowie.
17: Dziś zachmurzenie mamy duże, z większymi przejaśnieniami. Przelotne też opady deszczu nam towarzyszą, a temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 stopni Celsjusza na południu. Wiatr wieje słaby i umiarkowany.
24: Lato brzmi pięknie. W RMF Classic.
25: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
26: Tu Monika Brodka.
27: Cześć, tu Daria Zawiałow.
28: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

To była muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza z produkcji Podróż za jeden uśmiech. To jest i serial, i film fabularny. Serial premierę miał w 1971 roku, a rok później pojawił się film Stanisław Jędryka. Obie produkcje wyreżyserował, a zdjęcia kręcono w różnych miejscach w Polsce. W tym programie Filmowa Mapa Polski przyglądamy się miejscom w naszym kraju, które stały się scenerią produkcji filmowych i serialowych, albo mogłyby się stać takim właśnie plenerem lub miejscem akcji. W serialu i filmie Podróż za jeden uśmiech zobaczycie m.in. Kraków, początku lat 70., ulicę Grodzką przy kościele Świętego Idziego, hol dworca Kraków Główny, plac dworcowy, ulicę księdza Józefa, a w Kazimierzu Dolnym znaleźliśmy się w hotelu Spichlerz przy ulicy Krakowskiej, na moście nad Wisłą pod Chełmnem też możemy, oglądając tę produkcję, się znaleźć. I mnóstwo punktów na mapie Polski. Filmowa Mapa Polski to nasza propozycja wakacyjna w RMF Classic. Razem z wami tworzymy taką filmową mapę Polski. Mniej lub bardziej nam to wychodzi, bo sądząc po zgłoszeniach, jakie wpływają od was, byłoby naprawdę wiele takich miejsc wartych naszej radiowej uwagi i czułej pamięci ludzi, którzy tam mieszkają, pamięci dotyczącej produkcji filmowych i serialowych i pamięci słuchaczy naszej stacji. Dzięki naszemu radiu możemy tam właśnie w te rozmaite miejsca wrócić. Do godziny 15 ten program trwa, a teraz sięgniemy po muzykę Billa Contiego z produkcji zatytułowanej Falcon Crest.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z dwóch najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Castorama!
15: W teorii okazje na ogród się skończyły.
14: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
1: Nasza radiowa akcja, która odbywa się przez całe lato pod hasłem Filmowa mapa Polski, ucieszyła wasze serca i umysły do tego stopnia, że ten nasz apel o to, byście zgłaszali miejsca i miasta, w których nakręcono znane filmowe lub serialowe produkcje, zainteresowanie tą propozycją było z waszej strony tak ogromne, że no, nie jesteśmy w stanie odwiedzić wszystkich tych punktów i tych miejsc, do których nas zapraszaliście, które nam polecaliście. Dlatego przez cały sierpień bawimy się w tym naszym konkursowym programie nawiązującym do akcji Filmowa Mapa Polski. Tropimy te miejsca, które zasugerowaliście, a jest gdzie sugerować takie punkty. Wchodzicie do formularza zgłoszeniowego na naszej stronie internetowej i codziennie od poniedziałku do piątku pytamy o miejsca lub miasta, które były filmowymi planami. Wybieramy w tej chwili takie miejsca, które wy sugerowaliście i wokół nich nasza uwaga się koncentruje. Opowiadamy wam ciekawe historie związane albo z tymi produkcjami tam zarejestrowanymi, albo z miejscami, które stały się filmową lub serialową scenerią. Proponujemy, byście dopasowali też miejsca, w których mieszkacie, do filmów albo seriali już znanych. Możecie też wymyślić, w jakich jakich produkcji jeszcze nie nakręcono, a można by wybrać się do was właśnie tam, gdzie żyjecie, postawić kamery, zaprosić aktorów, stworzyć fantastyczny scenariusz i dać temu miejscu zagrać w takiej produkcji. Wasza kreatywność, wasza pomysłowość to jest ta materia, na której bazujemy. Do zdobycia w tym konkursie są naprawdę bardzo ciekawe filmowo-serialowe przewodniki po Europie, a interesujące są one też dlatego, że nie tylko w wakacje możecie wyruszyć śladem tych tras. Dorzucamy też nasze zestawy upominków od RMF Classic i muszę wam powiedzieć, że są naprawdę bardzo praktyczne, estetycznie przyjemne, więc wchodzicie na naszą stronę internetową, szukacie formularza zgłoszeniowego pod hasłem Filmowa Mapa Polski, a ja dzisiaj spośród waszych propozycji wybrałam takie jedno miasto, które stało się też scenarią dla komedii sensacyjnej, nakręconej w 2005 roku. Reżyserem filmu Czas surferów jest Jacek Gąsiorowski, a na ekranie oglądaliśmy Bogusława Lindę, Mariana Dziędziela, Zbigniewa Zamachowskiego, Bartosza Obuchowicza i Agnieszkę Maciąg, którą kilka miesięcy temu pożegnaliśmy. Abba i piosenka, która wzięta została z repertuaru tego zespołu do filmu Mamma Mia, pojawi się teraz w programie. Mam nadzieję, że was wniesie wam tyle energii, byście zechcieli wziąć udział w tym konkursie.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Stokrotka.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
10: How good is that?
11: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej, tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

0: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
1: Wy zapraszacie nas do rozmaitych miejsc, sugerujecie rozmaite miejsca, które mogłyby stać się scenerią filmową albo serialową. Muszę wam powiedzieć, że weszłam do tego formularza, w którym wpisujecie od godziny 11 swoje propozycje i to są takie podróże palcem po mapie dla mnie. Jestem sobie w warszawskim studiu na Powiślu i czytam o tych wszystkich punktach, które waszym zdaniem są interesujące i zaglądamy razem i do Pabianic, i do Oblęgorka, i do Lublina, do Czarciej Łapy, i do Sopotu. Naprawdę chciałoby się ruszyć w podróż, na przykład jednośladem, albo w inną, inaczej skonstruowaną podróż. Obliczam przykład jednośladem, albo w inną, inaczej skonstruowaną.

poszczegóły na naszą stronę internetową. Razem twórzmy filmową mapę Polski. Teraz piosenka z filmu Pulp Fiction. Myślę, że to jedna z wspanialszych piosenek, jakie pojawiają się w playliście RMF Classic. Good.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam.

0: Sypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
3: Po reklamie.
9: Minęła godzina 13. W RMF Classic pora na najświeższe fakty. Przygotował je i przedstawi Mateusz Bożek.
10: Benzyna o 3 grosze w górę, diesel o 4. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które zobaczymy jutro na stacjach paliw. Podstawowa 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze, a olej napędowy do 7,56. Rzecznik Praw Dziecka znów interweniuje w sprawie możliwości przebywania rodziców z dziećmi w szpitalach. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, w tym tygodniu interwencja dotyczyła oddziału neonatologii w jednym ze szpitali w Warszawie. O szczegółach Michał Dobrołowicz.
11: Szpital chciał ograniczyć mamie opiekę nad wcześniakami. Elżbieta Brzozowska z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka opisuje, że mama pochodząca spoza Warszawy miała zostać wypisana, tymczasem jej dzieci jeszcze muszą zostać w inkubatorach przez kilka tygodni. To utrudniłoby rodzicom opiekę.
12: Nie sposób dojeżdżać z mlekiem co 3 godziny, mieszkając w innym mieście. Nie mówiąc o ryzyku też przenoszenia wirusów, bakterii, należy stworzyć taką możliwość, żeby mama mogła po prostu pozostać na oddziale do czasu wypisania dziecka.
11: W tej konkretnej sytuacji po interwencji mama może już zostać obok dzieci. Organizacje rodziców i Rzecznik Praw Dziecka chcą nowego ogólnopolskiego standardu pasującego do takich sytuacji. Z tą propozycją zgłosiły się już do Ministerstwa Zdrowia.
6: Popołudniowe fakty RMF Classic.
10: Książę Harry i jego żona Meghan ponownie zamieszkają w Wielkiej Brytanii. Ich przenosiny zza Atlantyku powinny się odbyć w ciągu najbliższych tygodni, donoszą brytyjskie media. A tym doniesieniom przyjrzał się korespondent RMF FM w Londynie, Bogdan Frimorgan.
13: Nie wiadomo dokładnie, gdzie Harry i Meghan zamieszkają, ani jaką otoczeni zostaną ochroną, ale jeszcze przed końcem tego miesiąca książęca para powróci na wyspy ze Stanów Zjednoczonych, między innymi dlatego, by ich dzieci, Archie i Lilibet, mogły rozpocząć naukę w brytyjskich szkołach. Po przenosinach Harry i Meghan pozostaną osobami prywatnymi i nie będą reprezentować rodziny królewskiej. Według doniesień z ich powrotu zadowolony jest król Karol, który będzie miał w związku z tym częstszy kontakt z wnukami. Następca brytyjskiego tronu i brat Harry'ego, książę William, powstrzymał się od komentarza.
10: 5 godzin emocji co najmniej zagwarantują dziś nasze kluby grające w eliminacjach europejskich pucharów. Czekają nas w sumie aż 4 spotkania, informuje Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
14: W Białymstoku o 18:00 Jagiellonia walcząca o Ligę Europy zagra z gruzińską Iberią Tbilisi. Cel to wypracowanie sobie przewagi przed wyjazdowym rewanżem, ale trener Adrian Siemieniec ucina taką dyskusję.
15: No ja po prostu chciałbym uciąć takie dywagacje, bo etap, na którym dzisiaj jesteśmy, wymaga od nas dużej odpowiedzialności, koncentracji, skupieniu się na zadaniu.
14: Podkreślał trener Jagiellonii. O 19:00 w Poznaniu Lech w eliminacjach Ligi Europy powalczy ze szwajcarskim FC Thun. Kolejarz z kłopotami. Iszak, Jagiełło, Bengtsson kontuzjowani, a Niero i Jegbe spędzili z kolei 10 dni w Afryce, czekając na przedłużenie wiz i ostatnio nie trenowali. Wrócili do Poznania dopiero wczoraj. O 21:00 Gwizdek w Zabrzu i Górnik w lidze konferencji mierzący się z faworyzowanym AS Monaco. Wreszcie 21:00 chorwacki Split. Hajduk podejmie tam w lidze konferencji Raków Częstochowa.
10: Częstochowianie przystępują jednak do meczu z bólem głowy. W tym sezonie Ekstraklasy nie zdobyli jeszcze żadnego punktu.
9: Dziś temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na wybrzeżu, około 24 stopni w centrum, do 31 na południu. Wiatr wieje słaby i umiarkowany. Nad morzem oraz miejscami na południu Polski porywisty. Zachmurzenie mamy duże, z większymi przejaśnieniami.
0: Lato mistrzów muzyki filmowej. Tylko w RMF Classic.
16: Hi, this is James Newton Howard.
17: This is Daniel Pemberton.
18: Justin Hurwitz.
19: Hi, I'm Hans Zimmer. You're listening to RMF Classic.
20: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
1: Przez całe lato oglądać mogliście w różnych punktach naszego kraju ekipę RMF Classic, która nadawała i nadaje z różnych miejsc w Polsce. Jeszcze jedna taka wyprawa nas czeka w końcu sierpień na ostatniej prostej, ale nie zasmucamy dzisiaj tego rodzaju refleksjami o jakimś końcu lata, bo mamy przecież fantastyczny, pełen niespodzianek program konkursowy Filmowa Mapa Polski. Tworzymy razem z wami taką filmową mapę Polski, wspierając tak zwaną pamięć zbiorową o miejscach, w których ekipy filmowe realizowały swoje filmy, produkcje serialowe, a lokalna społeczność do dzisiaj wspomina obecność tych artystów kina. Dzisiaj zaglądamy do miasta, którego nazwę odgadnąć należy w naszej zabawie konkursowej, do miasta, które stawało się nieraz miejscem realizacji zdjęć filmowych i serialowych. To miasto znalazło się w waszych propozycjach. I to tutaj, na przełomie lat 80. i 90. nakręcono słynny serial szpiegowski zatytułowany Pogranicze w ogniu. Miejska architektura udawać miała, i to zrobiła z powodzeniem, przedwojenne miasta. Wiecie, o jakie miasto chodzi dzisiaj w programie Filmowa Mapa Polski? Jeśli tak, to możecie odgadnąć nazwę tego miasta albo też zgłaszać miejsca, które waszym zdaniem mogłyby stać się interesującym tłem dla filmowych i serialowych opowieści. A jak to uczynić? W prosty sposób. Wchodzicie na www.rmfclassic.pl, znajdujecie tam pod hasłem Filmowa Mapa Polski formularz. I jaki jest tego owoc? Zdobyć możecie filmowe przewodniki, filmowo-serialowe przewodniki po Europie, które zawierają propozycje 100 wycieczek śladami ulubionych bohaterów i nasze radiowe gadżety. Warto je mieć. Więc polecam waszej uwadze i program do godziny 15 i ten nasz konkurs. A teraz sięgniemy po muzykę i to będzie muzyka z produkcji zatytułowanej W cudzej skórze.

0: reklama.
1: Marian,
0: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy ekskluzji w Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
1: Dzisiaj wybraliśmy jedno z takich miast, które podczas letnich tygodni zgłaszaliście na naszej stronie internetowej jako potencjalny cel wyprawy ekipy RMF Classic. Nie wiem, czy pamiętacie takie momenty na antenie, kiedy pojawialiśmy się w różnych punktach Polski i nadawaliśmy audycję na żywo. Zapraszaliśmy gości, rozmawialiśmy z nimi, a wy wszystkiemu temu przysłuchiwaliście się. I teraz zbieramy śmietankę z tego nowego naszego konkursowego obyczaju, w którym wybieramy miejsca idealne wprost jako scenerię do produkcji filmowych i serialowych. Zaskakuje mnie wasza wyobraźnia, wasza fantazja i wiedza o naszym kraju. W formularzu na naszej stronie internetowej znajduję wasze sugestie, wasze typy, wasze preferencje. I to są takie momenty, w których można wyobrazić sobie wspanialsze miejsca w Polsce niż studio RMF Classic na warszawskim Powiślu. Oczywiście cały czas do godziny 15 możecie odgadywać, o jakim mieście dzisiaj mowa, a podaję wam miasto przez pryzmat tytułów filmowych i serialowych, w których to miasto zagrało. Muszę powiedzieć, że niektórzy z was już prawidłowo odpowiedzieli. Do 15 nasz konkurs zostanie rozstrzygnięty, ale teraz jeszcze możecie sugerować nam wyprawy do waszych miast. Oczyma wyobraźni zobaczymy wasze miejsca bytowania na tej ziemi jako potencjalne scenerie filmowe lub serialowe. Piszcie do nas w formularzu na www.rmfclassic.pl. A żeby was trochę zachęcić, energetycznie też wspomóc, to mam dla was piosenkę zespołu The Stranglers, Always the Sun. Kiedy myślę o tym mieście, o którym dzisiaj wam rozprawiam, to ono zawsze jest, gdy je odwiedzam, słonecznym miastem. Sprawdźmy, jak brzmi ta piosenka o godzinie 13:35 w RMF Classic 20 sierpnia.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
3: How good is that?
4: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
1: Tym się dzisiaj zajmujemy, a w tak zwanym międzyczasie pojawiają się w naszej playliście utwory, które są prawdziwym prezentem. Jeżeli cenicie sobie wspomnienia, to na pewno fakt, że Whitney Houston wystąpiła w Polsce z jednym koncertem, jest dla was istotne. Istotne, by przypominać, że mieliśmy takie szczęście. Był, nie uwierzycie w to, był 22 sierpnia, to był Sopot. Whitney Houston się pojawia na koncercie i kradnie serce kilka lat po premierze filmu Bodyguard, z którego teraz zaprezentuję wam piosenkę I Have Nothing. Bodyguard premierę miał w 1992, a w 1999, 27 lat temu, Whitney Houston na koncercie w Polsce. Wróćmy do tego momentu albo we wspomnieniach, albo w wyobrażeniach. To też taki dobry sposób na podróże.

0: w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
1: Hi, my name is Luca.
2: My name is Stepan.
1: And we are two cellos.
3: It's your friend Lang Lang.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jakub Józef-Orliński. Pozdrawiam tutaj ze studia RMF Classic.
5: RMF Classic.

W RMF Classic przysłuchujemy się najpiękniejszej muzyce filmowej. Ten utwór, który wybrzmiał przed momentem, to był fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Powrót Siedmiu Wspaniałych. Dzisiaj do godziny 15 zajmujemy się tajemnym na razie miastem, w którym kręcono rozmaite polskie produkcje filmowe i serialowe, a waszym zadaniem jest odgadnąć, o jakim mieście mowa. To wy zgłaszaliście w propozycjach właśnie to miasto. W propozycjach, gdy taką możliwość wam przedstawiliśmy podczas tego lata. Filmowa Mapa Polski to nasz program, w którym znajdujemy najciekawsze miejsca w naszym kraju. Do niektórych wybieraliśmy się i wybierzemy się jeszcze raz, aby nadawać audycje na żywo z tamtych miejsc. A pierwiastek wspólny tych właśnie punktów na mapie naszego kraju to udział w kinematografii. Bycie scenerią polskich produkcji to nie lada zaszczyt również dla ludności, która wciąż wspomina moment, gdy ekipa filmowa wkroczyła do miasta lub miasteczka i sprawiła, że życie inaczej przez moment tam wyglądało. Dzisiaj tym tajemnym miastem jest pewna metropolia, a nakręcona tam została między innymi gigantyczna produkcja. Ten film na plakatach zapowiadany był jako arcydzieło, co odebrane zostało przez środowisko dziennikarzy zajmujących się kinem jako skrajna megalomania reżysera. Hiszpanka Łukasza Barczyka z 2015 roku. To jest film, o który sama wiodłam spory z bliskimi mi kolegami z mediów, a z nimi cenimy podobne kino. Hiszpanka nas poróżniła. Będę do dzisiaj bronić tego filmu, nakręconego z fantazją i w niesztampowy sposób. I właśnie w tym mieście, o którym dzisiaj w zawoalowany sposób na razie wam mówię. Hiszpanka sama w sobie to widowiskowy dramat historyczny, który opowiadać miał przynajmniej według założeń, jakie pozwoliły pozyskać dofinansowanie dla filmu, o kulisach wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W obsadzie Jakub Gierszał między innymi, Sandra Korzeniak, Jan Peszek i Jan Frycz, nieodżałowany, którego pożegnaliśmy kilka dni temu, zagrał w Hiszpance Ignacego Jana Paderewskiego. Polecam waszej uwadze Hiszpankę i wyprawę do tego miasta, które zgłosiliście w formularzu na naszej stronie internetowej, w formularzu do głosowania. Jeżeli wiecie, o jakim mieście dzisiaj mówię, to możecie jeszcze wpisać swoją odpowiedź, a także zasugerować miasto, wasze miasto, które mogłoby stać się scenerią jakiegoś niesamowitego filmu lub serialu. Do godziny 15 konkurs rozstrzygnięty zostanie, a do wygrania są przewodniki filmowo-serialowe, przewodniki po Europie, a także gadżety RMF Classic. A teraz bardzo trudna piosenka. Piosenka Adele, która wyciska w dziewczynach łzy, w chłopakach też. Someone Like You. Czy taką moc ma dzisiaj? Sprawdźmy. 20 sierpnia, niemal kwadrans po godzinie 14:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
6: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
8: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic. Sięgniemy teraz po kompozycję Antonia Vivaldiego, a uczynimy to tym chętniej, że jutro na polskie ekrany wejdzie francusko-włoska produkcja Vivaldi i ja, zdobywca 4 włoskich Oscarów, czyli nagród David di Donatello. Polecam waszej uwadze ten film, a w RMF Classic będziemy teraz oddawać się przyjemności słuchania fragmentu Zimy z 4 pór roku Antonia Vivaldiego. Nigel Kennedy dyryguje muzykami Angielskiej Orkiestry Kameralnej.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Od godziny 11 to pasmo konkursowe trwa. Magda Juszczyk, to ja mam dzisiaj zadanie je poprowadzić i muszę wam powiedzieć, że bardzo to jest miłe czytać doniesienia na temat waszego świata geograficznej fantazji. Proponujecie nam w formularzu do zgłoszenia na naszej stronie internetowej miasta, miasteczka, wsie, do których warto zajrzeć, również gdy się jest filmowcem i kręci się filmy albo seriale. Być może scenarzyści powinni dostać dostęp do tego naszego formularza, by być przez wami zainspirowani tymi właśnie miejscami odkrywanymi, sugerowanymi jako wspaniała sceneria dla filmowców. Nasz konkurs, jak rzekłam, pora rozwiązać. Miastem, o którym dzisiaj wam opowiadałam, używając do tego opowieści tytułów produkcji filmowych, był Poznań. To wy zgłosiliście stolicę Wielkopolski jako miasto warte oznaczenia na naszej filmowej mapie Polski RMF Classic, a kręcono tam i Króla, i Hiszpankę, i Czas Surferów, i Poznań 56, dramat Filipa Bajona. Dwie produkcje, jedna wyśmienita, całkiem nowa, bo na początku stulecia zrealizowana, serial Glina, i starsza produkcja z przełomu lat 80. i 90. Pogranicze w ogniu. Prawidłowe odpowiedzi przychodziły, a ja wybieram teraz jako laureatkę w tym konkursie panią Ewę, która zgłosiła też swoją kandydaturę lokacyjną do oznaczenia jako wspaniałe miejsce dla ekipy filmowej na filmowej mapie Polski RMF Classic. Pani Ewa pisze tak. Wioska, o której piszę, jest na krańcu Polski. Co tam można nakręcić? Na pewno dokument o szczerych, życzliwych ludziach, o wioskach, które znikają, o zabytkach, których nie ma w żadnych przewodnikach. Spędziłam wakacje i spełniłam marzenie. Zabrałam w swoje rodzinne strony przyjaciół. Byli zachwyceni ludźmi, którzy tworzą ludowe rzeczy, pograniczem kultur, bliskością granicy. Pisze o małej wiosce, gdzie nie ma już działającego sklepu, gdzie idąc ulicą można spotkać bociana jedzącego z kurami, gdzie sarny przychodzą do sadu, a sowy mieszkają na świerkach. Wieczorem słychać świerszcze, a nad ranem obecnie kombajny i traktory. To bajeczne miejsce i jego okolice. Górka, Zabłocie, wioska na skraju Polski, na Lubelszczyźnie. Pani Ewo, otrzymuje pani od nas nagrody, jakie są do zdobycia. Jeszcze do końca wakacji możecie próbować szczęścia. To filmowo-serialowe przewodniki po Europie, a także gadżety od RMF Classic. A magiczny splot z Lubelszczyzną dokonał się również dzisiaj w moim życiu. Kiedy do radia jechałam taksówką, za kierownicą siedziała kobieta, która przeprowadziła się z Lubelszczyzny właśnie, z małego miasta, by walczyć o swoje jutro w stolicy Polski. Życzyłam jej powodzenia, była bardzo dzielna zarówno w tym kursie, jak i w swoim życiu, o którym mi opowiedziała. To cóż, wszystko już mamy naszkicowane. Jak żyć, jak kręcić filmy, a wybierzcie udział w tym naszym konkursie filmowa mapa Polski RMF Classic, póki jeszcze mamy lato. Bill Conti teraz z muzyką z filmu Rocky. I niech to będzie dedykacja dla pani taksówkarki, która dziś przywiozła mnie do radia na Powiśle w Warszawie. Bardzo gratuluję pani Ewie i dziękuję za sugestie, by odwiedzać Górkę Zabłocie.

0: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
4: Sanostol.
3: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
4: Sanostol?
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Po reklamie.

0: Nawiązaniem do kina Felliniego kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Muzyka, którą Nino Rota skomponował do filmu Amarcord, powraca na naszej antenie, a ja przysłuchuję się jej bacznie, zarówno w oryginale, jak też w innych aranżacjach. Mam nadzieję, że popołudnie upływać Wam będzie w bardzo przyjemnej atmosferze. Do tego też macie RMF Classic. Do studia wejdzie za moment Natalia Grzeszczyk, zasiądzie przy konsolecie i będzie Was odpowiednio w wakacyjnym stylu traktować w magazynie Kierunek Lato. Dobrego popołudnia Wam życzę, a ja pojawię się jutro o godzinie 11. Zapraszam, Magda Juszczyk, do usłyszenia.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.

0: reklama.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Szkołę ogarniamy nie

0: Najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
2: Prognoza pogody w RMF Classic.
3: Zachmurzenie dzisiaj duże, z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu w całej Polsce. Na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie kraju miejscami możliwe również burze, lokalnie nawet z gradem. Temperatura maksymalna od 19 na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 stopni Celsjusza na południu kraju.
4: Lato jak z filmu. Tylko w RMF Classic.
5: Pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy RMF Classic. Michał Żebrowski.
6: Maciej Sztur.
7: Robert Więckiewicz.
8: Tomek Szymszajner.
9: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda. I słuchaczy oczywiście też.
2: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: burning, I said, they'll never make that money back.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na

0: wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Do godziny 20 będziemy podpowiadali, na jakie spektakle, filmy, festiwale, spotkania, wystawy, koncerty warto wybrać się w najbliższych dniach. Jak miło spędzić te wakacyjne dni, bo jeszcze trwają wakacje. Ja wiem, że żółte liście na drzewach starają się nam sugerować coś innego. Nie dajmy się żółtym liściom. Jeszcze są wakacje. rmfclassic.pl, tam zawsze dużo ciekawych podpowiedzi można znaleźć. A do 20, poza tym, że dużo ciekawych podpowiedzi, to również mnóstwo najpiękniejszej muzyki filmowej na naszej antenie. Żywot Briana według Monty Pythona i Jestem legendą na początek naszego spotkania. Za chwilę Fakty i akty, Braveheart, Waleczne serce, ale jako pierwszy Ennio Morricone i Dobry, zły i brzydki.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu czeka nas podróż u boku równie pięknej, co i utalentowanej, fantastycznej aktorki Scarlett Johansson. Wysłuchamy muzyki z produkcji takich jak Zaklinacz Koni i Dziewczyna z Perłą, ale nie zabraknie też tych wielkich hollywoodzkich blockbusterów, w tym chociażby serii Avengers czy muzyki z obrazu Jurassic World – Odrodzenie.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.

0: Tommaso Albinoni i fragment szóstego koncertu obojowego, opus siódme wcześniej, fragment baletu Romeo i Julia, Sergiusza Prokofiewa.
1: Kierunek lato w RMF Classic.
0: Urokliwy i kameralny Brasswood Festival rośnie i ewoluuje, jak otaczające go magiczne lasy Trójmiasta, zapowiadają organizatorzy festiwalu. Siódma edycja, która rozpocznie się 11 września, skręca w stronę muzyki filmowej, z którą coraz silniej związany jest dyrektor artystyczny festiwalu Łukasz Luc-Rostkowski. Brasswood Festival zmienia się w Brasswood Soundtracks, międzynarodowy festiwal ścieżek dźwiękowych z najlepszych filmów, gier i seriali. Po intensywnym wieczorze w Sopockiej Operze Leśnej, który odbędzie się 12 września, festiwal przeniesie się do Gdańska 13 września na najwyższym, 34 piętrze wieżowca Olivia Star. Odbędzie się kameralny i wyciszający wieczór z włoską muzyką filmową. Ale o szczegółach mówi Łukasz Luc-Rostkowski, z którym rozmawiała Jadwiga Polus.
2: I w programie mamy muzykę z La Viva e Bella, z Ojca Chrzestnego i wielu innych włoskich filmów, zagraną przez taki wyspecjalizowany w tym włoski kwartet, Alterejo String Quartet, więc ściągamy specjalnie włoskich muzyków, którzy specjalizują się w tych specyficznych wykonaniach, a oprócz tego także tutaj bardzo, bardzo talentowany włoski pianista i kompozytor Federico Albanese, z którym mieliśmy zaszczyt też pracować przy Expo w Osace w zeszłym roku. Także mamy taki wieczór bardzo kameralny i spokojny, smyczki, pianino z widokiem na zachód słońca nad Zatoką Gdańską i przede wszystkim właśnie z widokiem na ten przepiękny las, w którym to dzień wcześniej właśnie jesteśmy w Operze Leśnej z muzyką do Stranger Things, do Wiedźmina 1670, do Chłopów, do Family Adams i przede wszystkim też do filmów Davida Lyncha.
0: Szczegóły na rmfclassic.pl, a na naszej antenie Oficer i Gentleman.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.
3: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

0: To teraz coś dla kinomaniaków. Antenę przejmuje Magda Juszczyk.
1: Kino nie ma wakacji. RMF Classic zagląda na plany letnich produkcji filmowych.
2: Mam dziś dla Was wieści z pierwszej ręki od producentki tej produkcji, która słucha naszej stacji i wie, że rozmawiałyśmy z Sandrą Drzymalską o Lalce. Swoją drogą wideo podcast mojej rozmowy z aktorką, która wciela się w postać Izabeli Łęckiej w serialu Pawła Maślony, ukaże się bliżej premiery produkcji serialowej, na którą czeka chyba cała Polska. Otóż producentka filmu, o którym dzisiaj chcę Wam powiedzieć, Magdalena Zimecka, donosi, że Sandra Drzymalska wchodzi już niebawem w zdjęcia do nowej produkcji, której tytuł to Miłka. Na planie ekipa pojawi się już 11 września. Będzie to historia dziewczyny, która dowiaduje się o nagłej śmierci mamy. Tuż po pogrzebie notariusz powiadamia bohaterkę o tym, że samotna mama miała nikomu nieznanego męża i Miłka wyrusza w podróż, by znaleźć niejakiego Franciszka Porębę, o którym wiadomo jedynie, że był uczulony na orzechy. Sandrze Drzymalskiej towarzyszą w tej produkcji Max Piotrowski i Mirosław Zbrojewicz, a matkę gra Katarzyna Figura. Tymczasem Sandra Drzymalska, o czym też rozmawiać będziemy w naszym wideo podcaście, zagra, i zobaczymy to już w październiku, Violettę Villas w filmie Karoliny Bielawskiej, a ten film walczyć będzie o Złote Lwy w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. We wrześniu dowiemy się, z jakim skutkiem, a co ciekawe i bardzo interesujące dla słuchaczy RMF Classic, soundtrack do filmu tworzy Marcin Masecki. Bardzo jestem ciekawa, czy piosenki Violetty Villas, niejako w nowym ujęciu, piosenki z filmu Karoliny Bielawskiej, nagrane na nowo z oryginalnym wokalem Violetty Villas, pojawią się w naszej playliście? Mam nadzieję, że Wy też czekacie na ten moment, kiedy Villas w swoich utworach wróci do nas, do naszej masowej pamięci i wspólnego, kolektywnego wręcz przeżywania.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Temperatura maksymalna dzisiaj od 19 na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 stopni Celsjusza na południu Polski. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W całej Polsce możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, południu w centrum i na wschodzie miejscami możliwe również burze.
2: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
3: Ja cały czas słucham, już nie tylko pod prysznicem, Magda Cielecka.
4: Pozdrawiam, Ania Rusowicz.
5: Zapraszam do RMF Classic, Grzegorz Markowski, Perfekt.
0: RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń. Biletomat.
1: To wystawa ukazująca blisko 100 dzieł francuskiej grupy artystycznej działającej pod koniec XIX wieku. W Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie została otworzona ekspozycja Nabiści, prorocy nowej sztuki. O znaczeniu słowa nabi opowiada dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie Marianna Otmianowska.
2: Po hebrajsku i arabsku oznacza to prorocy i oni tak o sobie mówili, jako o prorokach nowej sztuki. Tak jak mamy też w tytule ekspozycji Nabiści, prorocy nowej sztuki, opowiadali oni o potrzebie koloru, o potrzebie piękna, estetyki, ale też o potrzebie wyrażania codzienności poprzez ten kolor i estetyczną twórczość.
1: Wystawie towarzyszy program wydarzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych, między innymi oprowadzania, wykłady, warsztaty i spotkania. Szczegóły znaleźć można na stronie Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie i na rmfclassic.pl. Mamy dla Was kilka zaproszeń na wystawę Nabiści, prorocy nowej sztuki. W sprawie zaproszeń adres teraz do dyspozycji to redakcja@rmfclassic.pl. redakcja@rmfclassic.pl.
0: Biletomat RMF Classic.
1: Za chwilę Antonin Dworzak na naszej antenie i fragment jego 8 symfonii. Grać będzie orkiestra Clevelandzka, dyrygować Krzysztof von Donani, ale najpierw Edward Grieg i W grocie króla gór z suity Peer Gynt. Grają filharmonicy berlińscy, prowadzi ich Herbert von Karajan.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Chciałabym powiedzieć banał, który zawsze mówię i sobie: kochaj siebie, broń siebie, traktuj siebie jak najważniejszą osobę na świecie. Nie w kontekście bycia egoistą i olewania innych ludzi, ale po prostu nie pozwól siebie krzywdzić. Kochaj siebie jak najlepszy rodzic dziecko.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wyjątkową artystką Natalią Niemen.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.

Sztuczki i Tomasz Gąsowski za kilka minut w RMF Classic, bo najpierw Thomas Newman i jego muzyka ze ścieżki dźwiękowej Aniołów w Ameryce.

0: Na razie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.
2: W przyszłym tygodniu czeka nas ostatnia odsłona naszej letniej akcji. Tym razem, wiemy to już, na filmowej mapie Polski znajdzie się zamek Pieskowa Skała. Majestatyczna budowla góruje nad Doliną Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym. Zamek był ważnym ogniwem w łańcuchu fortyfikacyjnym broniącym drogi handlowej z Krakowa na Śląsk. Dziś należy do czołówki nielicznej grupy zabytków polskiego odrodzenia i jest ogromną atrakcją turystyczną na szlaku Orlich Gniazd. Ukochali go filmowcy. Zagrał między innymi w serialach Janosik, Stawka większa niż życie, czy Podróż za jeden uśmiech. Kręcono tu też Potop oraz Ogniem i mieczem. Opowiemy o tym wszystkim w środę 26 sierpnia po godzinie 10. A jeżeli będziecie w pobliżu, zapraszamy oczywiście na zamkowy dziedziniec do naszego plenerowego studia.
1: Malownicze scenarie, w których powstało wielkie kino. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
6: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Uniwersum Sentymenty. O serialach z epoki przedstreamingowej opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Czasem wystarczy dobra ścieżka dźwiękowa, by serial pozostał w pamięci widzów na lata, a nawet na dekady. Tak stało się z serialem Robin Sherwood, wyprodukowanym przez brytyjską stację ITV w latach 1983-1986. Choć sam serial cieszył się w czasach emisji olbrzymim powodzeniem, to wielu widzów pamięta najlepiej kultową ścieżkę dźwiękową irlandzkiego zespołu Clannad. Początkowo zespół miał stworzyć muzykę tylko do czołówki serialu, ale ostatecznie ich inspirowane irlandzkim folkiem utwory pojawiły się w całej produkcji. Sam pomysł na nowy serial o Robin Hoodzie był bardzo ciekawy. Twórcy serialu chcieli przede wszystkim, by opowieść o bohaterze była dopasowana do wrażliwości widzów z końcówki lat 80. Stąd obok klasycznych postaci, które doskonale znamy z licznych wersji legendy, pojawiają się także nawiązania do postaci znanych zwierzeń celtyckich. Jak na przykład hern myśliwy, który wyznacza młodego Robina na obrońcę lasu. Do tego twórcy odmłodzili i nieco zmniejszyli wesołą gromadkę Robina, tak by każda postać miała własny, dobrze zarysowany charakter. Zdecydowanie inaczej niż zwykle przedstawiono także Ryszarda Lwie Serce. W ujęciu serialu jest postacią dużo bardziej niejednoznaczną. Serial doczekał się 3 sezonów. W 2 pierwszych w rolę Robina wcielił się Michael Pratt. Natomiast w sezonie 3 w głównej roli pojawił się Jason Connery. I jest to nazwisko nieprzypadkowe, bo mowa o synu Shona Connery'ego, który też zagrał w filmie o Robin Hoodzie. Niektórzy wolą zostać tylko na tych 2 sezonach, niektórzy wracają do wszystkich 3, natomiast wszyscy wracają do ścieżki dźwiękowej, bo ona w przeciwieństwie do niektórych aspektów serialu w ogóle się nie zestarzała.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert.
2: A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz,

0: Bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Prognoza pogody w RMF Classic.
9: Zachmurzenie dzisiaj duże, z większymi przejaśnieniami. W całej Polsce możliwe przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie miejscami możliwe dzisiaj burze. Temperatura maksymalna od 19 na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 stopni Celsjusza na południu kraju.
10: Lato mistrzów muzyki filmowej. Tylko w RMF Classic.
11: Hi everyone, this is Trevor Morris.
12: This is Gustavo Santaolalla.
13: Hi, my name is Volker Bertelmann, aka Hauschka.
14: Hello, this is Tandun. Please listen to more film music. RMF Classic is my favorite station. Thank you. Dziękuję.
8: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: 18 sierpnia, niedawno, na miesiąc przed otwarciem wystawy Tilda Swinton Ongoing, jednego z najbardziej wyczekiwanych projektów wystawienniczych tego roku, ruszyła sprzedaż biletów na to wydarzenie. Bowiem jesienią Malta Festival zaprasza publiczność do Warszawy na ekspozycję Tilda Swinton Ongoing właśnie, stworzoną przez jedną z najważniejszych postaci współczesnej kultury. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od 18 września do 17 stycznia w nowo otwartej postindustrialnej przestrzeni Instytutu Przemysłów Kreatywnych. Wystawa to wyjątkowe wydarzenie poświęcone nie tylko samej Tildzie Swinton, ikonie współczesnego kina, autorce performansów i laureatce Oscara, ale przede wszystkim twórczej wspólnocie, przyjaźni i relacjom artystycznym, które kształtowały jej dorobek przez 4 dekady.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Jakże to znany koncert klarnetowy i jakie nietypowe wykonanie. Rok 1956, kiedy klasyka i jazz nie mają prawa się jeszcze ze sobą spotykać. A tutaj swingujący Benny Goodman i bostońscy filharmonicy pod dyrekcją Charlesa Mincha. A płyta RCA Living Stereo z nagrania w 1956 roku. Jak to się stało? O tym też opowiem.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.

0: I to jest właśnie moment, w którym człowiek już tęskni do kolejnej edycji konkursu Chopinowskiego. Wysłuchaliśmy nagrania z poprzedniej edycji ubiegłorocznej, którą wygrał Eric Lu i on tutaj zasiadał przy fortepianie. To był walc opus 64 numer 2 Fryderyka Chopina, a wcześniej na naszej antenie fragment przekomponowanej suity wiolonczelowej Bacha zaprezentował Peter Gregson. Wyobraźcie sobie, materiał tak lekki jak tkanina, ale kilka razy mocniejszy od stali. Dziś chroni policjantów, strażaków i żołnierzy na całym świecie. A wszystko zaczęło się od poszukiwania lepszej opony.
1: Co nam dała Ameryka?
2: Kevlar.
1: Historię 250 lat amerykańskich pomysłów, z których skorzystał świat, opowiada Lidia Krawczuk.
2: Jest 1965 rok. Chemiczka Stephanie Kwolek, córka polskich imigrantów, pracuje w laboratorium firmy DuPont w stanie Delaware. Koncern szuka nowych, lekkich i wyjątkowo wytrzymałych włókien, które mogłyby zastąpić stalowe elementy wzmacniające opony samochodowe. W czasie jednego z eksperymentów Stephanie Kwolek otrzymuje dziwny, mętny roztwór. Zwykle takie próbki trafiają do kosza. Ona jednak prosi, by mimo wszystko przepuścić go przez maszynę do przędzenia włókien. Efekt zaskakuje wszystkich. Powstaje niezwykłe lekkie włókno o wyjątkowej wytrzymałości. Późniejsze badania pokazują, że przy tej samej masie jest kilkukrotnie mocniejsze od stali. Firma DuPont rozpoczyna dalsze prace nad nowym materiałem. W 1971 roku trafia on na rynek pod nazwą Kevlar. Początkowo wykorzystuje się go głównie do wzmacniania opon. Szybko okazuje się jednak, że jego możliwości są znacznie większe. Kevlar znajduje zastosowanie w kamizelkach kuloodpornych, hełmach, rękawicach ochronnych, linach, elementach samolotów i łodzi, a nawet sprzęcie sportowym. Najbardziej znanym zastosowaniem pozostają kamizelki kuloodporne. Są znacznie lżejsze od wcześniejszych modeli, dzięki czemu mogą skutecznie chronić policjantów i żołnierzy w czasie codziennej służby. Ponad 60 lat po odkryciu Stephanie Kwolek, Kevlar nadal pozostaje jednym z najważniejszych materiałów ochronnych wykorzystywanych na świecie.

0: Seal w RMF Classic, wcześniej Ludwig Göransson, jeszcze wcześniej Monty Norman, Lana Del Rey, a teraz pora na kolejną kulturalną, wakacyjną podpowiedź.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Zanim Andy Warhol stał się najbardziej rozpoznawalnym artystą świata, przez lata był po prostu nieśmiałym chłopakiem, młodym rysownikiem, ilustratorem, projektantem, człowiekiem pracującym dla magazynów, wydawnictw, agencji reklamowych i świata mody. Wystawa Andy Warhol Od linii do legendy w krakowskim Pałacu Sztuki pokazuje drogę, jaką przebył ten artysta, prezentując ponad 60 oryginalnych rysunków, sitodruków, polaroidów, filmów i plakatów, monumentalną instalację co-wallpaper o powierzchni ponad 30 metrów kwadratowych, pierwsze numery legendarnego magazynu Interview, stroje z tkanin zaprojektowanych przez Warhola w latach 50. ubiegłego wieku oraz pełny zestaw książek i okładek płyt winylowych zaprojektowanych przez tego artystę. Szczegóły dotyczące wystawy Andy Warhol Od linii do legendy znajdziecie na rmfclassic.pl. Oglądać można ją, przypomnijmy, w Pałacu Sztuki w Krakowie do 27 września. Fragment drugiej symfonii Ludwika van Beethovena za chwilę. Najpierw Giuseppe Verdi i Toast Libiamo w RMF Classic. Śpiewają Angelo Giorgiu, Roberto Alagna, London Voices. Towarzyszą filharmonicy berlińscy, a dyryguje Claudio Abbado.

0: Kłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Z wiatrem we włosach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Classic zaprasza do wakacyjnego Szczecina.
1: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie kontynuuje cykl Lato na tarasach. W programie znajdują się koncerty, spektakle teatralne, zajęcia ruchowe oraz silent disco. W każdy wakacyjny piątek na zamkowych tarasach odbywają się koncerty zespołów reprezentujących różne gatunki muzyczne. Jutro zaprezentuje się zespół Buena Wisła. Zespół gra kubańskie, brazylijskie i meksykańskie rytmy oraz własne, autorskie kompozycje, które porywają do tańca od pierwszego dźwięku. Chociaż mieszkają w Warszawie, to w ich sercach płynie kubańska krew. Pięciu muzyków, Kazik, Hipolit, Janek, Wojtek, Łukasz, zabierze słuchaczy w podróż po Ameryce Łacińskiej mocą brzmienia swoich gitar, bongosów, trąbek i głosów, czytamy na stronie tego wydarzenia. Soboty przeznaczone są na atrakcje dla dzieci oraz zajęcia joga w chmurach, prowadzone przez instruktorki ze studia jogi Bardzo Boskie. Niedziele to spotkania z lokalnymi artystami, koncerty muzyki klasycznej i popularnej. W najbliższą niedzielę wystąpi Klaudii Kowalczyk. Szczegółowe informacje, harmonogram wydarzeń dostępne są na stronie internetowej Zamku Książąt Pomorskich.
0: RMF Classic w Szczecinie 98 FM.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu czeka nas podróż u boku równie pięknej, co i utalentowanej, fantastycznej aktorki Scarlett Johansson. Wysłuchamy muzyki z produkcji takich jak Zaklinacz Koni i Dziewczyna z Perłą, ale nie zabraknie też tych wielkich hollywoodzkich blockbusterów, w tym chociażby serii Avengers czy muzyki z obrazu Jurassic World Odrodzenie.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

Nad pięknym, modrym Dunajem Johanna Strausa II zabrzmi teraz w RMF Classic. Grają filharmonicy wiedeńscy, dyryguje Lorin Mazel.

0: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Zanim grupa Queen przejmie naszą antenę, przypomnę, że między 27 a 30 sierpnia w Sokołowsku odbędzie się jubileuszowa 15. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Omasza Kieślowski. Tegoroczna odsłona zbiega się z 30. rocznicą śmierci Krzysztofa Kieślowskiego. Interesuje nas człowiek pomiędzy porządkami, między młodością a starością, posłuszeństwem a buntem, domem a wygnaniem. Bohaterowie filmów tegorocznej edycji znajdują się właśnie w takim momencie, kiedy wszystko może się jeszcze wydarzyć, mówi Diana Dąbrowska, dyrektorka artystyczna 15. edycji festiwalu Omasz A. Kieślowski. Program, bilety, pełna lista gości dostępne są na omaszakieślowski.pl.

0: reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie.

0: Matthias Mohn, Jian Wang i Kamerata z Salzburga z trzecią częścią koncertu wiolonczelowego G-moll. Wcześniej Camille Saint-Saëns, New Philharmonia Orchestra, Vernon Handley i Akwarium z Karnawału Zwierząt.
1: Kierunek lato w RMF Classic.
0: Poznaliśmy w tym tygodniu pierwsze informacje dotyczące wędrującego festiwalu, nowego wydarzenia organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, które odbędzie się między 2 a 4 dniem października w Bielsku-Białej. Najważniejszym wydarzeniem pierwszej edycji festiwalu będzie Echolalia, autorska wystawa Björk. To właśnie w Bielsku-Białej. Po premierze projektu w Reykjaviku odbędzie się jego 2 międzynarodowa odsłona. Wstęp na festiwal, jak i na wystawę, jest bezpłatny, ale obowiązywać będą darmowe wejściówki, których możliwość pobrania ruszy 28 sierpnia w samo południe. Szczegóły na stronie Narodowego Centrum Kultury. A w RMF Classic Sting.

0: Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Umila oczekiwanie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lat.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj opowiemy sobie o problemach z nakryciami głowy. Jędrzej Kitowicz opisywał, że w 1750 roku przybył do króla Polski, Augusta III Sasa, poseł tatarski. Przybył do króla i do Rzeczypospolitej z oświadczeniem przyjaźni od swego hana. Wjazd jego do Warszawy był konny. Asystowała mu chorągiew lekka przedniej straży naszych Tatarów litewskich i dworzanie panów polskich. Za nim wlekła się jego czereda na koniach. Chudych, odziana ubogo, w materię i sukna swego kraju. Mieli przy bokach szable i strzały z łukami, lecz na audiencji publicznej w Senacie nie mieli więcej jak tylko szable, opisywał Kitowicz. Ale pojawił się problem. Jak ich wprowadzić do Senatu i przed oblicze króla? Oni zwyczajem tureckim nie odkrywają głów. Senatorowie zaś przy królu zasiadają z otwartymi głowami, czyli bez żadnych nakryć. Żeby tedy równe uszanowanie majestatu królewskiego wydawało się na wszystkich głowach, we drzwiach do izby senatorskiej postawieni umyślnie dlatego odźwierniowie Tatarom wchodzącym, zacząwszy od posła, czapki zdejmowali, a niektórym sprzecznym, czyli sprzeciwiającym się z bojaźni utraty swoich czapek, siłą zdzierali czapki z głów. Obawy były niepotrzebne, bo owi odźwierni wkładali te same czapki z powrotem na głowy tym, którzy już wychodzili. Ale tak było z Tatarami. Większy problem był z Turkami w turbanach. Czytamy. Z tureckimi posłami inaczej się obchodzono. Turcy zdjęcie turbanów, czyli zwoju z głowy, wzięliby za afront. Przeto kiedy turecki poseł ze swoją asystencją wchodził do Senatu, senatorowie wszyscy, za znakiem przez wielkiego marszałka danym, nakryli głowy i puty z nakrytymi głowami byli, póki poseł turecki z sali nie wyszedł. No i widzicie Państwo, jak się chce, to się da znaleźć rozwiązanie. Wilk był syty i owca cała, a w turbanie byli ci, którzy w turbanie być musieli.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Jakże to znany koncert klarnetowy i jakie nietypowe wykonanie. Rok 1956, kiedy klasyka i jazz nie mają prawa się jeszcze ze sobą spotykać. A tutaj swingujący Benny Goodman i bostońscy filharmonicy pod dyrekcją Charlesa Mincha. A płyta RCA Living Stereo z nagrania w 1956 roku. Jak to się stało? O tym też opowiem.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
9: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi Sanostol?
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Oliver Healthcare.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie.
0: W drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Dobry wieczór we czwartek 20 sierpnia. Dziś słońce wzeszło o 5:37, a zaszło o 19:49. Dzień trwał 14 godzin i 12 minut. Nisko nad zachodnim widnokręgiem żegnamy planetę Wenus. Warunki do jej obserwacji są coraz trudniejsze, bo szybko niknie w blasku zachodzącego słońca. Nad południowo-zachodnim widnokręgiem znajdziemy księżyc w pierwszej kwadrze. Oznacza to, że oświetlona jest prawa część jego tarczy. Dziś księżyc znajduje się w pobliżu najjaśniejszej gwiazdy, gwiazdozbioru Skorpiona, Antares. Antares, czyli Antyares, co oznacza przeciwnika Marsa, a wszystko z powodu jego pomarańczowej barwy. Na niebo powraca też Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, ISS. Jej jasne przeloty będziemy mogli obserwować do końca miesiąca w drugiej części nocy. Dokładne godziny przelotów dla wybranej lokalizacji znajdziecie na stronie Heavens Above. Oprócz stacji kosmicznej, nad naszymi głowami lata mnóstwo innych sztucznych satelitów Ziemi. Między innymi sławne Starlinki, satelity meteorologiczne, nawigacyjne i inne. Łącznie jest ich około 14 tysięcy, z czego ponad 10 tysięcy aktywnych. Reszta to tak zwane śmieci kosmiczne. Polska także ma swoje sztuczne satelity Ziemi, między innymi LEM i Heweliusz. Pierwsze polskie satelity naukowe stanowiące część międzynarodowego projektu Bright. Służą one do precyzyjnego pomiaru jasności najjaśniejszych gwiazd. A także Eagle Eye, największy i najbardziej zaawansowany polski satelita obserwacyjny. Wyniesiony na orbitę w 2024 roku, waży około 55 kg i służy do wykonywania precyzyjnych zdjęć Ziemi. Polacy stworzyli też wiele urządzeń, które zostały umieszczone na zagranicznych satelitach, badających nie tylko Ziemię, ale i inne obiekty Układu Słonecznego, na przykład Kret HP3, którego zadaniem było zbadanie przepływu ciepła we wnętrzu czerwonej planety. Anteny i wysięgniki misji JUICE, urządzenia badające plazmę i fale radiowe w otoczeniu Jowisza i jego księżyców, spektrometr METRIS misji ESA BEPI Colombo do Merkurego i oczywiście eksperymenty, które przeprowadził dr Sławosz Uznański-Wiśniewski na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

0: reklama.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
10: Muzyczna nagroda pocieszenia dla tych, którzy wakacje spędzają w domu. RMF Classic.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Druga siostra Marii, Helena, jest chora. Została w Warszawie. Pogrzeb jest świecki. Kondukt prowadzi mistrz ceremonii. Na cmentarz dociera prasa. Przez moment Maria Skłodowska-Curie stała nieruchomo, pisze dziennikarz Le Journal, wpatrując się cały czas tym samym twardym i pustym wzrokiem. Lecz gdy w pewnej chwili położono koło grobu jakiś wieniec, nagłym ruchem chwyciła go i zaczęła odrywać jeden po drugim kwiaty, rzucając na trumnę. Robiła to powoli, spokojnie. Sprawiała wrażenie, że zapomniała zupełnie o zgromadzonych, którzy głęboko wzruszeni zamarli w kompletnej ciszy, niezmąconej najmniejszym szelestem. Dużo ludzi, wieńców, szarf. Maria upuszcza na ziemię kwiaty, a raczej to, co z nich zostało, i staje obok ojca Piotra. Przed nimi przesuwa się okropny sznur ludzi. Każdy chce złożyć kondolencje. Pracownicy zakładu pogrzebowego zamurowują grobowiec. Dopiero wtedy Maria odchodzi. Od teraz mówi o sobie Madame Veuve Curie, pani wdowa Curie. Z dziennika żałobnego. Piotr śni swój ostatni sen pod ziemią. To koniec wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego. Prawda, że dobrze zrobiłam, Piotrze, nie godząc się na hałaśliwą ceremonię pogrzebową? Wiem, jak bardzo nienawidziłeś wszelkich uroczystości. Wolałeś, jestem tego pewna, odejść po cichu, bez niepotrzebnych peanów, bez przemówień. Zawsze lubiłeś spokój. My? Nie umarłaś, prawda? Niedziela, dzień po pogrzebie. Maria wie, że musi powiedzieć Irenie o śmierci ojca, zanim zrobią to inni. Dziewczynka jest w ogrodzie z dziećmi Perinów. Nie reaguje na to, co mówi matka. Popatrz, szepcze, jak ciepło. Wysuwa w stronę słońca rękę, dłonią do góry, gestem, jakim sprawdza się, czy pada deszcz. W poniedziałek nad ranem Marię obudził płacz. To Irena w półśnie szukała matki. My, nie umarłaś, prawda? Pyta.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama. Pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka, uwolnij swój czas.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
2: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Chciałabym powiedzieć banał, który zawsze mówię i sobie: kochaj siebie, broń siebie, traktuj siebie jak najważniejszą osobę na świecie. Nie w kontekście bycia egoistą i olewania innych ludzi, ale po prostu nie pozwól siebie krzywdzić. Kochaj siebie jak najlepszy rodzic dziecko.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wyjątkową artystką Natalią Niemen.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Z zapachem lasu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu czeka nas podróż u boku równie pięknej, co i utalentowanej, fantastycznej aktorki Scarlett Johansson. Wysłuchamy muzyki z produkcji takich jak Zaklinacz Koni i Dziewczyna z Perłą, ale nie zabraknie też tych wielkich hollywoodzkich blockbusterów, w tym chociażby serii Avengers czy muzyki z obrazu Jurassic World – Odrodzenie.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
0: Ogłoszenie RMF Classic.

Życzymy udanych wakacji pod Tatrami. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Jakże to znany koncert klarnetowy i jakie nietypowe wykonanie. Rok 1956, kiedy klasyka i jazz nie mają prawa się jeszcze ze sobą spotykać. A tutaj swingujący Benny Goodman i bostońscy filharmonicy pod dyrekcją Charlesa Mincha. A płyta RCA Living Stereo z nagrania w 1956 roku. Jak to się stało? O tym też opowiem.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Alek w odpowiedzi uśmiechnął się drwiąco. Skoro przyszłaś bez nakazu i na dodatek sama, wnoszę, że masz do niego sprawę nieoficjalną. Max nie jest podejrzany ani nic takiego. Zawahał się, a potem dorzucił dobitnie. Chciałbym więc wiedzieć, po co tak naprawdę przyszłaś? Bez ściemy. Elena zmrużyła oczy. To słowo w ustach playboya wydało jej się dziwne. Włożyła swoją czapkę, klepnęła się w uda i wstała. Sorry, ale to do niego przyszłam. Rzuciła. Do ciebie nic nie mam. Możesz sobie odpuścić braterską ochronę. Odwróciła się i spojrzała na jedno z luster, w którym odbijał się fragment plisowanej sukni Dagmary. Kobieta podsłuchiwała. Lena westchnęła znacząco. Jeśli Max, czy też Noah, bo nie wiem, jak woli być nazywany w domu, nie chce mieć większych kłopotów, lepiej, żeby się do mnie odezwał jak najszybciej. Zakończyła i przesunęła w kierunku Alka swoją wizytówkę. Niech dzwoni na komórkę, a nie do komendy.
2: Siadaj.
1: Rzucił nagle zimno prawnik. Bo co? Wzięła się pod boki. Znów mnie pozwiesz i będziesz szantażował moich szefów? Myślisz, że się ciebie boję?
2: Powinnaś. Wysyczał, ledwie otwierając usta. To, że jeszcze nosisz mundur, zawdzięczasz mojemu durnemu bratu, który ubłagał mnie, żebym wycofał oskarżenie.
1: Niby co na mnie miałeś? Syknęła. Czuła się o wiele lepiej, nie musząc udawać uprzejmości. Twój braciszek kręcił się na miejscu zdarzenia i nie podporządkował się wezwaniu czynnego funkcjonariusza. Miał sprzęt do podglądania, który ukrył. Jest więcej rzeczy, które czynią go powiązanym ze sprawą. Jeśli chcesz bić pianę i znów opowiadać, że mam obsesję i szukam kozła ofiarnego, próbuj. Rzuciła mu wyzwanie. Przekonałeś moich zwierzchników, ale to było chwilowe. Nie jesteś w stanie mnie zniszczyć.
2: Mylisz się. Wychrypiał. Rozpętałbym burzę i nie zostawił na twojej rodzinie suchej nitki.
1: To groźba, skwitowała. Radziłabym ci uważać na słowa.
2: Wykrzywił usta w grymas pogardy, co miało być zapewne drwiącym uśmiechem. Elena miała wrażenie, że patrzy teraz na prawdziwe oblicze Aleksandra de Gubernatisa. Okrutne i chytre. Przeczesał nieliczne włosy i już jej się nie wydawało, że ma przed sobą starszą wersję Noa.
1: Różnili się, zwłaszcza kiedy ogarniał ich gniew. Postanowiła sobie, że jak tylko stąd wyjdzie, natychmiast prześwietli tę rodzinkę. Wszystko było tutaj podejrzane. Nie myślę, że poszło być tak łatwo, syknęła. Może i masz swoje wejście, ale media lubią gnój, a na każdego można coś znaleźć.
2: Roześmiał się ubawiony. Ostra jesteś, rzucił. Lubisz być tak widziana?
1: Wpatrywała się w niego z niedowierzaniem. Czyżby odpuszczał? Czego ty chcesz? Zaatakowała. Mogłeś mnie wygnać, kazać pobić, zatrzymać albo narobić mi kłopotów w pracy. Zamiast tego urabiasz mnie i bawisz się w psychologa. Dlaczego mnie tu wezwałeś?
2: Martwię się o Maxa.
1: Odrzekł cicho, a ona chwilę milczała, zastanawiając się, co kryje się między wierszami. W ogóle mu nie wierzyła.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.